siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Eska Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Witam się z wami w ten wtorkowy poranek, dość chłodny poranek, 13 stopni w tej chwili na opolskich termometrach. Może popadać, więc parasol lepiej zabrać ze sobą wychodząc do pracy, choć te opady nie będą jakoś tam zbytnio intensywne. Popołudnie słoneczne za to.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
4: Dokładnie 6.00 na zegarach. To czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zerwane dachy, podtopienia i gradobicia. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Tylko w województwie śląskim wichura uszkodziła dachy na 19 domach. Na Opolszczyźnie po intensywnych opadach z brzegów wystąpił potok bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie. Doszło do zalania dróg i posesji. Spore szkody burze wyrządziły też w centrum kraju.
5: W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
4: Wyliczał Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. W tej chwili ulewy przesunęły się na północny wschód kraju. Pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 21 osób, które przyleciały samolotem do Rzeszowa. 5 trafiło do szpitali, pozostali mogli wrócić do domów.
6: Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
4: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Do wypadku doszło, przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób. A kolejne problemy? Na lotnisku w Katanii z powodu nowej fazy aktywności Etny władze portu ograniczyły liczbę przylotów do 10 na godzinę. Limity nie dotyczą odlotów.
7: No i dzień dobry, to jest wtorek. Jedni już działają i realizują plan dnia, inni jeszcze układają ręce na kołderce. Jankes na przykład układa teraz piankę na świeżo zrobionej kapucinie. Może ktoś jest chętny? Dajcie znać, jak wam się wtorek układa. 664-402-302 albo messengerowa, skrzynka, głosowa. Chociaż z tą kawą, Janki, to może jednak poczekajmy, bo jednak...
8: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
7: Panie Janku, pamiętamy.

0: to więcej niż gra. No gramy we wtorek dzisiaj, dzień dobry. To jest taka gra 7 dni tygodnia, wtorek nam się trafił akurat.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, słuchaj, tak uklepowałem tę piankę, no, że później to się wylało. Trzeba było jeszcze poogarniać, ale mam rzeczywiście też i herbatka na prawą rękę, pyszna czarna herbatka, żeby nie było, i na lewą rękę pyszna kawka.
0: Dobrze, że przyszedłeś, bo kontynuując temat również Jana Frycza, któremu oddajemy hołdzik, to bym ci powiedział tak, gdyby cię nie było.
2: Dobra,
3: No i nie podobasz mi się.
2: Dobra, idź.
1: No dobrze, riposta musi być. Też pytamy was o wtorek, 18 dzień sierpnia. No jak wam się układa ten wtorek z samego rana?
4: Dzień dobry, dzień dobry. No proszę pana, co ja robię o tej porze w samochodzie? Jadę do pracy, bo nikt mnie kiedyś od szkoły kamieniami nie odganiał, a i tak tam nie chodziłem, więc muszę pracować po prostu, no. Tak wcześnie.
1: No właśnie. Nie miałem bogatej rodziny, no to trzeba pracować, robić rzeczywiście, no.

0: Madonna przypomina, że jak już się połączyliście ze Eską, to się nie rozłączajcie. Don't hang up. 17 po 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Poranne prasowanie.
3: Prasujemy, czyli sprawdzamy, co się dzieje w sieci, w internecie, w gazetach, razem z naszą ekspertką Jadzią. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak ci się wtorek układa, Jadziu?
3: Właśnie,
0: dobrze.
3: Takie pierwsze pytanko.
1: Dobrze się spało dzisiaj, co?
3: Ja też właśnie tak miałem, jakoś tak przyjemnie, mega.
0: Bo deszczyk oczyścił atmosferę,
3: ja uwielbiam, tak kapie trochę. No dobra, okej, okay. kapie, co tam w gazetach?
0: Chuda, wręcz przepięknie chuda Natalia Siwiec, którą zachwycają się portale. Mhm. W końcu podobno zdradziła przepis na nienaganną sylwetkę, płaski brzuch i promienny wygląd.
3: Okej, okay, dobrze.
0: I najważniejszym sekretem, jak twierdzi Natalia, jest pozbycie się z kuchni pieczywa oraz gotowych, przetworzonych dań i półproduktów. Jeżeli to macie, pozbądźcie się tego, a będziecie tak piękni jak Natalia Siwiec.
1: Sekretem jest także położenie na blacie dużej ilości pieniędzy.
3: To jest pierwszy sekret. Pierwszy, a później te kolejne dopiero będą się łączyć z tym pierwszym.
0: Tego akurat nie jestem w stanie zrobić.
3: Patrzymy dalej, co się dzieje. Syn Zenka wspaniałego Martyniuka, czyli Daniel Martyniuk, po raz kolejny udzielił się w internecie.
0: Ma teraz nową ksywę, Crazy Daniel.
3: Rzeczywiście, no. Uaktywnił się na Instagramie, wyraźnie spocony i pobudzony, wrzucił w nocy film, na którym, no, pozdrawia bank, swoją żonę i stację, w której, której ma dość.
0: To jest stacja TTV i na tym filmie powiedział tak, uwaga, TTV...
3: Edź was.
0: Jechać chyba.
3: Jechać was.
0: A, jechać. No,
3: rzeczywiście,
0: jechać,
3: no tam są jakieś problemy niestety, no. No co to, tak sobie pomyślałaś?
1: Jak sobie o nim pomyślę, to mi się strasznie śmiać.
0: Słuchajcie, może taki pomysł trochę rewolucyjny, ale powinno być tak, że niektórym osobom zabiera się prawo jazdy na internet.
1: Oczywiście,
4: że tak. Prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No dobrze, Jadziu, a powiedz nam, kiedy będzie ładniejsza pogoda, no bo tak teraz tak...
1: Za tydzień.
3: A, dziękujemy.

0: Just Tinek, 24 po 6. Dzień dobry raz jeszcze. Eska budzi ludzi we wtorek.
1: Chcesz kawę? Sorry. Najpierw wyrzuć fusy, później dosyp ziaren, no i dolej wody i dopiero rób kawę.
0: A ty masz jeszcze tę kawkę, którą robiłeś? Ona jest jeszcze dostępna dla słuchaczy?
1: Ale już drugą zrobiłem, jeszcze jedną.
0: Bardzo dobrze, bo posłuchaj, jest kandydatka, która chyba potrzebuje.
2: Wczoraj wróciłam z przedłużonego weekendu. I mimo tych wszystkich wspaniałych wiadomości, dzisiaj mam nieodparte wrażenie, że jest poniedziałek. Mimo tego, że za półtora godziny kończę już pracę, to i tak jakoś się nie mogę przestawić.
1: Ale słuchaczka taka no rzeczywiście bardzo zmęczona.
0: Polej kawy.
1: Półtorej kawy nawet doleję. O, tyle.
0: Podziała, czy nie?
3: Działa! Jamkes.
4: Kama.
5: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: Zapytał nas Marcin Prowski, newsy, bądźcie blisko Radia SK.

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu! Codziennie i to we własnym domu! Gwarantuje ci Doktor Materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta! Nie prześpij okazji! Doktor Materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Rosławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
8: Do 19 stopni zobaczymy dzisiaj na opolskich termometrach, więc za ciepło nie będzie, przynajmniej do południa. Po południu nieco więcej słońca ma wyjść, no i mniej opadów, więc może wtedy ta temperatura mimo wszystko nieco bardziej podrośnie. A póki co 13, więc naprawdę chłodno jest w Opolu.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 1100 interwencji strażaków przez burze, ulewy i wichury, jakie przechodzą przez Polskę. Najwięcej wyjazdów strażacy mieli w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Silny wiatr uszkodził ponad 40 dachów. Powody do zmartwienia amerykańskiego prezydenta. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu i wynosi 33%. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem.
10: SK Sport News.
9: Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. A z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało się jej jednak wyeliminować wiceliderki rankingu, a Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Greczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
13: 6.30, w pół do siódmej. Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 18 sierpnia.
14: Próbujemy zmieść z kortu ten wtorek, tak jak Iga Świątek zmiotła swoją rywalkę. Tylko pytanie, jak ten wtorek wam się układa? I a propos tej kawy, Janki, którą robiłeś, masz jakiś kartonik i taką nakładkę, żeby słuchacze mogli to zabrać ze sobą, bo...
15: I zamiast wypić kawę w domu... Trzeba było wziąć kawę na wynos.
13: Ja czasami, nie, no ja biorę zawsze z domu wytłonie kubki, dlatego jeżdżę później z czterema w samochodzie.
14: A i taką tapicerkę masz upaćkaną potem kawę.
13: Tam. Co się wyleje, to się posprząta spokojnie, a co się wleje?
14: Dajcie znać, jak wam się wtorek układa. Messenger, mikrofon, tam się gada.

0: Zuzia Sanach w Radiu SK, 6.37, 23 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Radio gra, radio również informuje i teraz pora na...
0: Co ty znalazłeś za informacje z tymi naklejkami? Ja w to nie wierzę.
1: To jest
0: serio to się wydarzyło?
1: Sekcja kryminalna.
0: Oj, dawaj.
1: I wchodzi Fajbusiewicz, informuje o 40-latku z Płońska, słuchaj, który, uwaga, wyspecjalizował się w kradzieży naklejek z dyskontów.
0: To nie wierzę w to, że to się w ogóle wydarzyło.
1: To są
0: ale
1: te
0: serio,
1: naklejki,
0: wchodził i tak?
1: To są te naklejki, które potem wymienia się na pluszowe misiaki. Mm-hmm. No i te różne inne historie, takie, które możesz właśnie za zdobycze punktowe wymieniać. I uwaga, zanim wpadł, ukradł około 500 naklejek, co jak obliczyli śledczy.
0: Śledczy policzyli i co może za to, tak?
1: 16 pluszaków, gdyby wymienił wszystkie kradzione 500 naklejek.
0: Ale to czekaj, jeśli te przestępstwa rzeczywiście weszły mu w krew, to mam dla niego pseudonim.
1: Jaki?
0: Misiek. FBI, open
2: up! Reklama. Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
3: Volkswagen.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
8: I po reklamie.

0: wszyscy razem, uwaga, 3, 2, 1.
1: Tak, przy okazji pozdrowienia Piotra Kędzierskiego, który jest największym fanem tego utworu. 12 minut do godziny 7.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Gosia. Budzimy w urodziny Gosię, aż kaszynęła z radości. Cześć Gośka, witaj, dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: O której rozpoczął się dzień twój dzisiaj?
3: Przed chwilą.
0: Została obudzona przez radio, wszystko zgodnie z planem, tak miało być.
1: Zgadza się, słuchaj, twoja przyjaciółka, znacie się ponad 20 lat, jak myślisz, jak ma na imię, któż to taki?
3: No tylko i wyłącznie Kasia moja.
1: Ach, napisała nam taką piękną wiadomość. Za 2 tygodnie świętujemy razem i będziemy w Białymstoku. Co wy tam będziecie robić?
0: Podobno jakiś festiwal się szykuje.
3: Tak, idziemy na koncert.
1: Kogo? Od kogo co? Nie wiadomo, ale idziecie.
3: Tak.
0: No, nie no, jak Białystok, to musi być Zenek. No przecież wiadomo.
1: Tak, no to jakieś fajne dźwięki oczywiście. Lekkie, miłe, przyjemne i o to chodzi. Wszystkiego fajnego oczywiście. Ta Kasia twoja napisała, że jesteś cudowną dziewczyną. Dzwońcie do niej, ona ma urodziny, będzie zadowolona, zróbcie jej dobrze. No i dzwonimy, robimy cię dobrze. Mamy od razu szybciutko nagrodę, 100 na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie.
1: Ty na co dzień jesteś masażystką.
0: Chciałabyś wymasować swoją przyjaciółkę teraz przez radio słowami jakimiś? Masz jej coś do powiedzenia?
1: Właśnie.
3: Oczywiście, no. Kasia kochana. Dziękuję ci bardzo za takie piękne życzenia, taką piękną pobudkę z rana. Widzimy się niedługo, także podziękuję ci jeszcze osobiście. Dziękuję, kochana, jesteś przewspaniała, naprawdę, za taką niespodziankę. Mm.
1: A masz jakąś jeszcze fajną historyjkę, szybciutką, króciutką ze swojego gabinetu? Masażu?
0: Najlepiej taką, która się nie nadaje na antenę.
1: No, dawaj.
3: O.
1: No powiedz coś.
3: Coś ciekawego? Mhm. A więc miałam kiedyś takiego podstarzałego, starszego Francuza.
1: No.
3: Na masażu, który wysyłał mi bilet, próbował mi wysłać bilet do Francji na masaż. Znaczy nie na masaż, przepraszam, chciał mi wysłać bilet samolotowy, żebym przyjechała do niego do Francuza.
0: A finalnie
3: oprócz tego jeszcze położył mi się nago na masaż.
1: Nago?
3: Ale to dla niego nie było żadnym problemem, w ogóle był taki bardzo.
1: Francuzik.
0: Przypominam, że na zegarku 6:50 musimy kończyć tę rozmowę.
3: Tak. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Pozdrawiam wszystkich.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
4: Miałeś jakieś do czynienia z nagim Francuzem? Oui. The good girl in your tree.

0: Włącz ten mikrofon, jak ten następnym razem będziesz mówił to pa-pa-pa-pa-pa. Wiktor tak za każdym razem śpiewa. Jakim by to nie było twór. Dokładnie, 4 pa-pa-pa-pa-pa do godziny 7. Za chwilę newsy.
1: W nocy dzisiaj było, z nieba tak.
0: Oczywiście strasznie dużo problemów w całym kraju. Jest to sprzątać po nawałnicach i za chwilę między innymi o tym w newsach od Marcina Protkiewa.
2: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: A wy dajcie nam znać, jak wam się wtorek układa. Zaraz wracamy.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.

0: Borys Szyc.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
15: Z tej strony Krzysiek, Staszkiewicz, 13-14 stopni cały czas widzimy na termometrach w Opolu, do 21 dzisiaj powędrują słupki rtęci. Poranek jeszcze pochmurny, może popadać, więc parasol z nami zostaje, ale popołudnie już ze słońcem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. I z tymi informacjami o poranku reporter SK Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry,
16: Michale. Powiedzmy, w jakim są stanie?
17: 16 osób zostało odebranych przez rodzinę. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii, jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
18: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
17: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
16: Gwałtowne burze i ulewy nad Polską. Najwięcej strat wyrządziły w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, a małe potoki szybko zamieniły się w rwące rzeki.
19: Wszystko zalane.
20: Tu też powalone drzewa.
0: No są powalone.
3: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
11: O, bardzo wiało. Wieczorem to wiało, no i palało.
16: Mówili mieszkańcy Śląska, z którymi rozmawiał reporter Eski Darek Brombosz. W tej chwili ulewy przesunęły się bliżej wschodniej granicy. Z kolei w Hiszpanii susza ta zmusiła już ponad 100 gmin do transportowania cysternami wody pitnej dla mieszkańców. Przez suszę pogorszyła się tam też jakość wody.
19: Kama
20: i Wiktor
19: w Radiu SK.
21: Dzień dobry, good morning, witamy we wtorek raz jeszcze. 18 sierpnia, fajnie jest.
22: Wtorek się pojawił w kalendarzu. Mm-hmm. Jak on się wam układa?
23: Wtorek bardzo dobrze się układa, po 24 godzinach właśnie kończę 204 godziny pracy. Pozdrowienia z Bydgoszczy.
21: Dziękujemy pięknie, pozdrowienia wysyłamy. Ile? 24 godziny?
22: O, pan jest jak mój sklep osiedlowy, zawsze otwarty.
21: Kto jest jeszcze otwarty na swoją głosówkę? Dajcie znać, czekamy na Messengerze.

0: pili, słuchaj, geny bydła zielonej sałacie.
1: Jak to, geny bydła do warzywka?
0: Tak, efektem jest sałata, która ma smak tradycyjnego mięsa i podobno dostarcza też pokaźne ilości prawdziwego białka, więc od teraz nie trzeba już będzie hodować krów, tylko można hodować sałatę, bo ona będzie miała to samo, co ma mięso z krowy.
1: Jejku, no to jest dobre dla zwierząt, no dla zwierząt naprawdę, no chyba, że za jakiś czas pojawią się obrońcy praw warzyw. Radio SK. Ale spróbowałbym taką sałatę. Ciekawe, ile będzie kosztować.
0: Na pewno dużo sałaty wydali na te badania.
1: Za chwilę nas siódmy wygrywa, bądźcie blisko Radia SK. Za chwilę do was wracamy.
0: 10 po 7.

0: Po pierwsze, zestaw gadżetów eskowych wyciągnięty z naszej piwnicy, a po drugie, sierpniowe wydanie magazynu SK Story.
1: Mamy wszystko dla was, wszystko oddamy, wystarczy odpowiedzieć na siódme pytanie. Najpierw trzeba do niego dojechać.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Linie zostały odblokowane, teraz dzwonić można.
1: Zróbmy to, 664-402-302, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, telefon przy uchu najlepiej, halo, halo.
3: Cześć, Robert z tej strony.
0: Robert, zaczynamy, dwie minuty przed nami.
2: Pierwsze.
1: Lećmy z pierwszym, który superbohater nosił majtki na spodniach?
0: No przecież to nie, był Superman. Musimy się pożegnać i szukamy kogoś dalej.
1: Kto jest Supermana? Super.
0: No już go nie ma. Co? To on już poleciał. Halo, dzień dobry. Tu pogłosiarze, to też nie. Halo, dzień dobry. Kto tutaj?
1: Halo, tu radio. Tu radio SK. Dzień dobry.
4: Cześć, Patryk.
1: Lecimy.
2: Drugie.
0: Co zostawia listonosz, jak odbiorcy nie ma w domu?
4: Niestety, Avizo.
1: Ja też jestem fanem i to wielkim, nawet największym, bo mam daleko na pocztę. Lecimy dalej. Czy królik i zając to samo?
4: Nie.
0: Oczywiście.
1: Dobrze, ja też jestem.
0: Dwa różne zwierzątka, chociaż podobne. Robi kic jeden i drugi, no ale to nie to samo.
2: Czwarte.
0: Powiedz SK od tyłu.
4: A, K, S, E.
0: Trzeba było to powiedzieć jako jeden wyraz. Akse.
4: No i niestety. To przeliterowałem, to jest jedno i to samo się czeka.
0: Niestety, Komisja Gier i Zakładów nie zalicza. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Czekamy na kolejnego.
1: Jest komisja, komisja ma prawo się wypowiedzieć. Dziękujemy.
0: Halo, kto teraz?
1: Dzień dobry, witamy, halo. Tu Radio SK, halo. Piąte pytanko.
0: Halo, dzień dobry.
1: Ktoś jest, ale się mu nie odzywa. Halo, najlepiej się odezwać.
5: Halo, cześć.
1: Dzień dobry, piąte. Dobra, dawaj, lecimy dalej, bo czas goni, mamy jeszcze 30 sekund.
0: Co się stanie, jak wrzucimy mentosy do coli?
5: Wybuchnął.
0: Dobrze.
2: Szóste.
1: Czego robi się masło?
5: Z mleka.
0: Dobrze.
2: Siódme.
0: Jesteś świstakiem i musisz powiedzieć swojemu koledze, który też jest świstakiem, żeby słuchał Radia SK.
5: Słucha jaki?
0: W sumie? A wiecie,
1: jeszcze raz słyszałem świstaka, który normalnie mówi.
0: Wiecie, jak brzmi prawdziwy świstak? Mam nagranie.
1: Dawaj.
0: I to jest prawdziwy, naprawdę dawaj. Prawdziwy świstak. Uwaga. Tak robi.
1: Dziękujemy. Z radością możesz też tak sobie krzyknąć, bo oczywiście nagrody są twoje i nasz magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe i inne gadżety SK-owe. Wszystkiego fajnego dla ciebie.
5: Dzięki. Pozdrawiam was wszystkich.
2: W Radiu SK.
1: No i pięknie, no.
0: Ale co on tu właściwie mówi? Słuchaj go. O co mu chodzi?

0: To nie jest Chick, tylko to jest Jankes po drugiej stronie stołu. Witamy.
1: Jesteśmy, oczywiście, meldujemy się we wtorek 18 sierpnia. Liga Mistrzów za chwilę w newsach, tak?
0: Decydująca faza eliminacji, słuchaj, ale to jest bardzo dobry newsik, o którym będzie Procki mówił.
1: Mhm. W sensie,
0: że my się niczym nie musimy stresować.
1: Bo my nie gramy w Lidze Mistrzów. Jankes! Gama! I Wiktor! W Radiu SK. Ale od zawsze mi się marzy, żeby ten stres w końcu się pojawił, no.
0: To jeszcze trochę poczekasz.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
3: Volkswagen.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do Teby Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45 do 47.
4: Teb Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
15: Teraz ciaśniej robi się na ulicach Opola, także cierpliwości kierowcy. Widać, że jedziemy do pracy, no i stoimy na światłach, na skrzyżowaniach, no generalnie też w miejscach, gdzie prowadzone są remonty, także cierpliwości. Temperatura powoli rośnie do 21 dzisiaj w ciągu dnia, może popadać do południa.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ostrzeżenia hydrologiczne w 5 województwach. Jak przekazało IMGW, przez intensywne opady na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. A przed nowym rokiem szkolnym nauczycielski protest. ZNP domaga się wyrównania wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce.
17: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
16: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Manifestacja ostatniego dnia sierpnia przed kancelarią premiera.
18: SK Sport News.
16: Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecze Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z HPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1.
19: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
20: 7.32. A jak twój wtorek u ciebie? Jak sytuacja, Marcinku?
21: Dobrze, ale mam nadzieję, że się rozkręci.
20: Pracujemy nad tym.
21: Pytanie aktualne wysyłane w całą Polskę i świat. Jak wam się wtorek układa? Dzień dobry, halo. Dzień dobry.
22: Ale mnie było? Się dzisiaj nic nie chce. Jak myślisz, jeszcze by się obraził, jakbym sobie wziął łóżko do pracy i sobie leżał i was słuchał?
21: No taką polóweczkę rozkładaną.
0: No, my już mamy kanapę, co nie?
20: Polecamy, polecamy. Na kanapę, tak.
21: A właśnie ktoś na dole ją pobrudził.
20: Twój piesek.
3: Teraz na antenie jest duże testosteronu.
11: Ja się

0: Daj, daj, 5 stów mi daj, Janki. Do wzięcia po 8. 5 słów, 5 stów na naszej antenie.
1: Dajemy za dobre skojarzenia nawet 5 stówek. Najpierw trzeba się zgłosić na naszym eskowym messengerze. Mokro na zewnątrz, byle jak, powiedzmy. Aczkolwiek roślinki się cieszą, to dobrze.
0: Dobrze, ale wyślijcie nam coś mokrego i numer telefonu, na który do was oddzwonimy. To coś mokrego jest po to, żeby nasz wzrok przyciągnąć w naszym messengerze. Może być kawka, herbatka, zdjęcie kałuży, cokolwiek, pot na czole też może być.
1: Coś mokrego, coś, co przykuje nasz wzrok. No i wasz numer telefonu oczywiście również się przyda. Za kilka chwil zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
0: A teraz mój wzrok przykuwają informacje celebryckie, bo ja sobie lubię poklikać po internecie.
1: Co tam znalazłeś?
0: Wyczytałem, że Kuba Wojewódzki, podobnie jak Żaneta Rosińska, to jest reporterka TVN-u, która podobno jest jego żoną, a nawet dziewczyną, bo mają obrączki na palcach podobne. Ale jeszcze tego nie potwierdzili oficjalnie. Pochwalili się w ostatnich dniach relacją z wakacji luksusowych i o tym, że spędzają te wakacje razem, wiesz, co świadczy?
1: Co świadczy?
0: Nie ich wspólne zdjęcie, bo nie ma takiego. O tym świadczy podłoga na łodzi, która jest zrobiona z jakiegoś luksusowego drewna i na jej zdjęciu jest ta sama podłoga i na jego zdjęciu jest ta sama podłoga.
1: Słuchaj, rzeczywiście, ale no dobrze, mnie zastanawia tylko, po co oni tak kombinują? Po co to wszystko? Po co? No? No
0: po to, żeby o 7.40 we wtorek Westy o tym mówili.
1: Ach, teraz to ja rozumiem!
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chlobrego 25, Koźle.
1: Volkswagen.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. To będzie ostatnia reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
4: I po reklamie.

0: ale przyjemnie, ale miło. Ale ta atmosfera zaraz się skończy, bo wpadnie Kamil Dosel.
1: Zgadza się, a ty masz jakieś drugie imię?
0: Drugiego? Kiedyś się przedstawiałem jako Dawid. Jak byłem mały, miałem 5 lat i wstydziłem się imienia Wiktor i oszukiwałem kolegów na osiedlu, mówiłem, cześć,
1: a masz oficjalny? Bo ja nie mam oficjalnego drugiego.
0: Oficjalnie mam Wojciech.
1: No widzisz, a on ma Halina.
0: Zawiesina dzisiaj, do tego.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj Kamil Nosel jest Haliną
0: Zawiesiną.
1: Zawiesiną. Tak, tak, nie potrafię tego złapać. No dobra, posłuchajcie uważnie tego wkrętu.
0: Tortem w mordę.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Słucham.
4: Zawiesina Halina po tej stronie. Czy ja do pani Zofii się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Cukiernia, kłaniam się. Proszę pani, ja w sprawie tego zamówionego torta.
3: Tak.
4: To na 15 miało być, tak? Dobrze mam,
3: tak,
4: zapisane.
3: Tak.
4: Wie pani co? Ja bym to zatalerzykowała i teraz pani mi powie, ile tych talerzyków mam dać. No i bym poprosiła o zwrot, żeby też, proszę pani, tutaj nie było komplikacji, bo ja kaucji za te talerzyki nie wezmę.
3: Ale to ten tort, nie, pani ten tort przywiezi nie w całości?
4: No mówię, nie będę miała patery, proszę pani, żeby ten tort zrobić na paterze, czyli na tym okrągłym. Ja ten tort już zatalerzykuję i proszę mi powiedzieć, ile tych talerzyków mam dać.
3: Ale proszę panią, no przecież to miała być świeczka, miała być...
4: A proszę pani, jakoś... no to przecież może pani sobie świeczkę tam postawić, gdzie pani chce. Tylko mi pani powiedz, na ile sztuk mam podzielić na talerzyki.
3: Nie, no ale proszę panią, no inaczej żeśmy się umawiali.
4: Proszę pani, u nas na produkcji to się zrobi ten tort, on będzie taki, proszę pani, okrągły. Ale już w transporcie nie mam jak tego przewieźć.
3: No to patery pani nie ma?
4: Tak, dlatego dam, proszę pani, na talerzykach, a pani mi powie, ile tych talerzyków ma być. Bo ja nie wiem, dlaczego pani problem mi teraz robi.
3: Umawialiśmy się, że będzie na paterze, będzie świeczka, będzie co, jak to tam jeszcze, już teraz to się zdenerwowałam i...
4: Nie, nie, spokojnie,
3: proszę pani, to jest... pani na talerzykach przywiezie, no.
4: Proszę pani, to może zróbmy tak. Ja pani zatalerzykuję na tyle, tak, tyle części, ile pani chce, a później pani sobie przełoży, jak może lokal będzie miał jakąś paterę.
3: No, no nie, no, no absolutnie nie zgadzam się, żeby to było na talerzykach.
4: Patery nie mam.
3: Niech pani w miskę włoży i w misce przywiezie te, tego.
4: A jak pani, później jak pani później pokroi?
3: Nie wiem, nie,
4: no
3: wiem,
4: właśnie,
3: nie w tej chwili dowie pani, co to jest czcza dyskusja i...
4: Proszę pani, ja pani powiem, jak to zrobiliśmy 2 lata temu. Też zrobiliśmy na talerzykach, proszę pani, to sobie wybrali kilka talerzyków, zwłaszcza przy solenizance i tam dali świeczki, proszę pani, i zmuchnęła je.
3: Wobec tego niech pani zrobi tak, żeby było jak najlepiej.
4: To na ile części talerzykować tego
3: na
4: torta?
3: Na 12.
4: No to widzi pani, trzeba było tak od razu. To ja tak stalerzykuję, dobrze?
3: Dobrze.
4: No i torta dostarczy Katarzyna.
5: Zostałaś skręcona w Radio SK.
3: No fajnie, fajnie, ale trochę ciśnienie poszło w górę.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: Dziękujemy za kolejne badanie EKG. Naprawdę wszystko wysoko.
0: Tam brakowało patery. Nie patera, tylko słuchatera. Bo to są brr.

0: Wiatrówki, będzie z nami godzina 8 Radio SK we wtorek 18 sierpnia. Fajnie, że z nami jesteście. Co tam?
1: Zerkam, klikam i wyczytałem właśnie, że imię Donald prawie zniknęło wśród nadawanych aktualnie imion dzieciom w Stanach Zjednoczonych.
2: Ciekawe, czyja to wina.
3: Tym razem to nie jest wina Tuska.
4: Jankes.
5: Kama.
4: I Wiktor.
5: W Radiu SK.
4: Radio SK.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
10: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
11: To pewne. Nic

0: połowę Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Gdzieś słońce próbuje wychodzić zza chmur nad Opolem, no ale jeszcze trochę tych chmur dzisiaj zobaczymy. Popołudnie słoneczne zapowiadają nam ludzie od pogody, a póki co parasol zostaje z nami pod ręką, bo ten się może przydać. Na ulicach ciasno, także cierpliwość.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzeki potoków, a do tego zerwane dachy. To skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. I z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Jestem, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu.
9: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchoła. W samych Głuchołazach strażacy przez kilka godzin walczyli z podtopieniami. Nawałnice mocno dały się we znaki także na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
10: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało.
11: Wszystko zalane.
12: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
9: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w województwie łódzkim i na Mazowszu.
8: Kolejne transporty do Polski będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów. Takie są ustalenia w sprawie poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do dyspozycji pozostają wojskowa kasa i śmigłowiec medyczny. A na stacjach paliw bez zmian. Dziś maksymalne ceny zostały określone na tym samym poziomie, na jakim obowiązywały wczoraj, bo od poniedziałku ponownie działa program CPN.
13: Tak długo powinien obowiązywać ten program?
14: Oby jak najdłużej.
13: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
15: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
8: No, słyszymy od kierowców, a program będzie działał do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje więc 6,41, a za litr diesla trzeba zapłacić 7 zł i 37 groszy.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
18: Zatankowani kawą, jedziemy dalej, 2 minutki po godzinie 8.
19: No i cały czas aktualne pytanie, jak ten wtorek wam się układa dzisiaj od samego rana? Hallo!
20: Chyba lubicie swoją pracę. Ja waszą pracę uwielbiam i pozdrawiam was serdecznie ze starej babicy. Hej!
18: To była stara babica?
19: No to teraz czas na jakąś młodą.
18: Ariana Grande, ile ma lat?
19: Idealnie.
18: Wszystkie jesteście młode babice. Dobra, gramy Ariana Grande w Radiu SK.

0: tym więcej kasy.
1: No właśnie, Robert, to od razu przejdźmy do działania. Z kim ty dzisiaj chcesz zagrać? Ze mną, z Wiktorem, czyli czy z Jankesem? O, przypominam, że Jankes ostatnio zapewnił 400 komuś,
2: no
1: także
2: właśnie.
3: No dobra, no to próbujemy z Jankesem, nie?
0: Czyli co, idziemy na mistrza, to dzisiaj niech będzie 500. No dobra, okej, to co...
1: Czekaj, zanim jeszcze wyjdziesz ze studia, posłuchaj, niech Robert powie coś o sobie, żebyś mógł zwizualizować sobie tę postać. Kim ty jesteś, co ty robisz, co ty lubisz?
3: A, jestem kurierem, jestem właśnie w pracy. Mhm. Jestem przed urlopem, co lubię? Lubię chodzenie po górach, we wrześniu się wybieram, czekam jak będzie mniej ludzi w górach trochę. I co? A lubię w wolnym czasie na rybki jeździć i sobie powędkować.
0: No o kurczę, to mógł ciebie wybrać, bo ty jesteś taki bardziej wędkowy, rybkowy, ale dobra.
1: Będę ci podpowiadał.
0: Będziemy korzystać.
3: Dobra.
0: Pięć słów, 500, im więcej tych samych skojarzeń, tym lepiej. To ja może zostanę w studiu, żeby było 500.
1: Nie, nie, nie, kolego, Robert lubi chodzić po górach, ty pochodź
4: sobie do studiu. Tak?
1: Po radiu sobie pochodź, po korytarzach.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Do widzenia, pa.
4: Do widzenia.
5: Robert, nie kombinuj za bardzo, tylko leciutko, miło, przyjemnie.
1: Robert, twoje pierwsze słowo to aktor.
3: Aktor, stay tam.
1: O kurczę, dobra. Nazwisko takie, Jason.
3: Jason Statham, mój ulubiony.
1: Chyba, że chcesz jeszcze na coś prostszego. Pamiętaj, że grasz z Jankesem.
3: Aha, on no to Cezary Pazura.
1: On ma się dopasować do twojego skojarzenia.
3: Dobra, no to Cezary Pazura.
1: Dobra, dobra, dobra. Drugie hasło, słuchaj, sierpień.
3: Wakacje.
1: Okej, to powinno być proste. Trzecie hasło, zęby.
3: Ból zęba.
1: Ból, po prostu ból.
3: Ból.
1: Dobra. Czwarte to tankowanie.
3: Drogo. Duży wydatek w dzisiejszych czasach.
1: No i ostatni, pociąg.
3: Pociąg. Przejażdżka pociągiem. Wycieczka.
1: Wycieczka. Zapisałem. Robert, mamy twoje 5 słów. Zobaczymy, jak bardzo dopasujesz się z Jankesem. Za każde skojarzenie dobre wypłacamy 100 zł i słyszymy się za kilka minut.

0: się zrobiła muzycznie podniosła atmosfera. A nie ma co się dziwić, w końcu 5 stówek jest do podjęcia.
1: 5 stów.
0: Robert z nami, byłeś przepytywany przed chwilą, witamy ponownie.
2: No witam.
0: Słuchaj, według ciebie aktor to pazura, Cezary. Sierpień to wakacje, zęby to ból oczywiście, z którym idziemy do dentysty. Tankowanie oznacza, że jest drogo, a pociąg to wycieczka. Czy wszystko się zgadza?
2: Tak, zgadza się.
0: No, by się zgadzało, jak Jankesa zawołamy.
3: Janki!
4: No
3: właśnie.
4: No,
0: powiem ci, że patrząc po odpowiedziach.
3: O.
0: Nie zaglądaj, wyłącz komputer.
3: Nie zaglądam, gdzieś monitor.
5: Ja tutaj nic nie mam, zobacz. No.
0: Kamil Nosel przyszedł, będzie kontrolował, czy ty nie podglądasz.
4: Nie. Zakładów działa. No. Nie ma nic, dobra.
0: Przechodzimy do działania.
3: Dobra.
0: Pierwsze słowo.
3: Robert, ale kombinował za bardzo, czy.
4: Tak!
0: Tak. Niestety dla ciebie kombinował.
3: Robert, dla siebie.
2: Jankes, wierzę w ciebie.
3: No. O nie, poczułem teraz ten nacisk. Dobra, okej, dawajcie.
0: Pierwszy wyraz to aktor. Na spokojnie, możesz zadać jakieś pytanie Robertowi.
3: Nazwisko?
0: Ale Robert może odpowiedzieć tylko tak lub nie.
3: Czy pojawiło się nazwisko?
0: Robert.
2: Tak.
3: Polski czy zagraniczny? Mężczyzna czy kobieta?
0: Polski czy zagraniczny? Tak.
3: Polski?
2: Tak.
4: Dawaj!
3: Żyjący?
2: Tak.
3: O kurde.
0: A już widzę, że wiem co chciałeś, ale to nie jest.
3: Nie,
0: Jan Frycz, od razu
3: nie,
0: ci powiem.
3: Nie. Czekajcie, no przychodzi mi. Kiedyś nawet tu był u nas w studiu. Strzelam. No, sporo jest tych aktorów. Cezary Pazura?
4: Tak!
3: Ale skojarzyło mi się z programem LOL, którego jestem wielkim fanem. I naprawdę?
0: Pierwsza stuba zaliczona.
3: Kurde. Dobra, lecimy dalej.
0: Sierpień.
3: Kto to wymyślił?
0: Młot i sierpień.
3: Sierpem i młotem. Że co? No dobra, no dobrze, sierpień, coś z wakacjami?
0: Tak!
3: Wakacje? Tak.
0: Zaliczamy. To jest to słowo, wakacje.
3: To mi się podoba. Robert, już jesteśmy uratowani, 200, to już naprawdę sukces. Dobra, dawajcie dalej.
0: Zęby.
3: To dentysta!
0: Oj, no i po co się wyrywa tak od razu?
3: Nie. Nie można cofnąć?
0: Nie można.
3: I co macie na zęby?
0: Robert,
3: plomba.
0: Co to był za wyraz?
3: Plomba.
2: Ból zęba.
3: Ból. Dobra. Plomba. No dobra, to przepraszam bardzo za stówkę, która uciekła. I teraz jaki wyraz?
0: Czwarty.
3: Czwarty, no.
0: Czwarty wyraz to tankowanie.
3: Czy chodzi o cenę, że...
0: Poniekąd tak.
3: Drogo! Drożyzna, tak?
0: Tak,
3: no i kto jest mistrz? Dobra, i ostatni, dawajcie. Jeszcze jedno, 4 stówki niech będą.
0: Pociąg. Sam się pociąg.
3: Pociąg, jajko, pociąg, jedzenie, coś.
0: Jakie jajko?
3: No nie, jajka w przedziale jedzą, ludzie, śmierdzi, pachnie. Pociąg.
0: Przypominam, że musisz wybrać jeden wyraz.
3: Robert, podpowiadaj, coś fajnego, podpowiedz, no. Jesteś?
2: Jestem. Myślę, co mogę powiedzieć. No, pociąg z wakacjami związany.
0: O, i tyle wystarczy.
3: Ale kierunek, że to jest jakiś kierunek, że na przykład na dole albo na górze?
2: Nie. No powiedzmy, obojętnie. Góra, dół może
0: kierunek
2: być.
0: Jest obojętny, tak.
3: Kurde. No dobra, no nie, wy pociąg. Nie, no, no, na wygodę, no. Dobra, góry.
0: Niestety.
3: Może?
2: Wycieczka. Nie.
0: Wycieczka to był ten wyraz.
3: Robert, no dobrze, ale tak czy siak.
0: Mamy dla ciebie newsa.
3: Robert, jestem pewny, jakbyś wybrał Wiktora, miałbyś maksymalnie stówę.
2: Super, cieszę się.
3: Chyba, że 3. No dobrze, ale 3 stówki też piechotą nie chodzą, prawda?
2: No jasne.
3: Dobrze.
0: Wycieczka.
3: No tak, no może być.
0: Dobra, ale co?
3: Mea culpa.
0: Mieć 3 stówy, nie mieć 3 stów, to już 6 stów.
2: Dokładnie, przed chwilą nie miałem.

0: 8.30 już za chwilę, zaraz wpadnie Marcin Procki, no i sprawdzimy, co słychać u nas w małym i dużym świecie poza granicami Polski.
1: Bądźcie blisko radia, mamy informacje sprawdzone z pierwszej ręki. 300 jakoś nie mogę cały czas. Szkoda, że nie więcej, no dobrze.
0: Mamy też informacje z umięśnionej ręki. Podobno zatrzymali jakichś gości od sterydów, szczegóły za chwilę.

0: Reklama.
1: Mega, co ty robisz?
2: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
17: Dość płynnie ruch odbywa się na Opolszczyźnie i w samym Opolu, także dobra informacja dla Was, kierowcy. Niektóre światła tylko i skrzyżowania mogą nas zatrzymać, ale jakiejś tragedii nie ma. Węgry tutaj, okolice, przez remonty się przetykają. 21 stopni dzisiaj maksymalnie, popołudnie ze słońcem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. A setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. W jej stronę ukraińska armia skierowała ponad 600 bezzałogowców. Część z nich została zestrzelona. Pozostałe uszkodziły budynki, elektrownie i centrum logistyczne. A duży transfer FC Barcelony na ostatni prostej w Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barsa ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
19: Jankes, Kama,
20: Wiktor
19: w Radiu SK.
20: Wtorek, dzień dobry, witamy, to jest SK z samego rana.
21: Nosa się kręci po studiu, jest wesoło. Dzień dobry, Noselku, raz jeszcze.
22: Że was rozpraszam? Nie.
21: Nie, no gdzie tam w ogóle, no.
20: Taki fajny, łysy mężczyzna, w życiu by nie rozpraszał.
21: Mów do niego Halina, on dzisiaj był Haliną.
20: Halina, jak miałeś na nazwisko Halinka? Zapomniał. Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Jak wasz wtorek z kolei? No?
0: Uśmiechajmy się, bądźmy mili dla siebie. Będzie fajnie.
20: A, no to a propos nocela.
12: To nocel. Pamiętaj, bądź miły dla słuchaczek, dzwonisz do nich. No.
20: Chciałeś dodać? No, słuchacze, słuchają, no proszę.
13: Miłego dnia.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. No z tego zestawu właściwie to nie wiem, kogo wybrać.
1: Przede wszystkim Nicki, no Nicki Minaj. 21 minut do godziny 9.
0: Z nami cały czas Kamil Nosel obok.
1: Kamilku, ja. Kiedy cię ostatnio komar ugryzł?
2: A mam ci pokazać? Zobacz,
3: nie,
2: tutaj.
3: Nie,
2: to pokazuje.
1: Ale sezon komarowy w pełni. Rzeczywiście, jakby mnie trochę tych komarów, ale są. Są miejsca, gdzie nie odpuszczają, walą na lewo i prawo. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Jest, już się pojawił na rynku futurystyczny laser na komary.
0: Co?
1: Naprawdę, urządzenie oparte jest na radarze do wykrywania i niszczenia owadów, strzelając laserem.
2: Alternatywa dla kapcia?
1: Naprawdę, można kupić i ustawić w ogródku za... I kosztuje to, słuchajcie, ale sporo, no. Ponad około $1000, no.
0: Złożymy się, razem będziemy się wymieniać.
1: Najpierw to jest jakieś ponad 3000 zł, no.
0: Przeprowadzimy u mnie operację w ogródku, a potem u Nosela, a potem u ciebie.
1: Ustawia się takie wiązki laserowe, niewidoczne za bardzo, no. Komary, no, dostają w kość.
0: Sąsiad nie stał za płotem, bo jak go w oko trafi,
1: no. To może być mniej sąsiada.
0: Słuchajcie, ale gdzie się podziały te stare czasy, że wystarczył...
1: Kapeć, jak powiedział Noselek.
0: Albo zapalniczka.
1: Nie.
0: I spray.
1: Nie.
0: Tak, chodź, chodźcie, idziemy.
4: Tu jest, nade mną.
5: Jo, pierdziu, pa.
6: Zdjęłaś komar?
7: Dezodorant pa. Zawsze do usług.
8: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
9: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
10: Autopromocja. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Opole, Krakowska 45 do 47.
12: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
14: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
15: Volkswagen.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
17: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
18: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
19: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
17: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
18: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
19: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
15: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś cały czas zastanawia się, gdzie ulokować swoje muzyczne uczucia, to jest dobry adres. To jest dobra osoba. Zalia, tylko kochaj mnie.
1: Cudowna dziewczyna, rzeczywiście na antenie Radia SK. Pytamy was od samego rana, jak wam się układa wtorek? No, różnie jest. No teraz może coś z lewej strony.
2: Jak słyszę waszą muzykę, to nic nie jest dla mnie straszne. 13 lat z tą samą babą. Wiszczące bachory, przejazd o 7 rano przez Warszawę i nawet ten chuj, co się chce wciąć przede mnie. Jesteście wielcy. Dzięki dla was.
0: To jak tam u was? Bo u pana już dobrze, jak słychać.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
5: Wiktor.
3: Radio SK.
5: Radio SK.
1: Uczcimy to chwilą muzyki.

0: cudowna Siena Spiro w Radiu SK, 4 minutki do godziny 9.
1: Cudowny Marcin Procki i jego newsy za chwilę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co słychać, to zostańcie razem z nami. Między innymi będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, gdzie po nocy w Polsce i po tych burzach jest najwięcej sprzątania.
0: W pokoiku mojego synka. Wczoraj prosiłem, żeby posprzątał wszystkie swoje zabawki.
2: Nic z tego.
1: I spał z zamkniętymi czy otwartymi oknami?
2: Nic z tego.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: Mega, Marian,
8: co ty robisz?
7: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: Na kilku skrzyżowaniach jeszcze większy ruch, ale jakiejś wielkiej tragedii już nie ma, także dość przyjemnie jeździ się po Opolu. W prognozach pogody też bez większych zmian, trochę jeszcze może popadać do południa, a popołudnie słoneczne. Jutro za to pogoda jeszcze niepewna, też może popadać.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
17: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprzątanie po nawałnicy, jaka na południu i w centralnej Polsce przeszła wczoraj oraz w nocy, między innymi na Śląsku doszło do podtopień, gradobicia, a drzewa przewracały się pod naporem wiatru. Teraz trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat.
18: Będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
17: No, w tej chwili ulewy przechodzą przez Podlasie. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. Wczoraj miało dojść też do oględzin w Raku. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
19: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
17: Mówiła Marta Kolendowska-Matej z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnę, że 21 osób, które jechały autokarem, wróciło wieczorem samolotem do kraju. A Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec zeszłego miesiąca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Inspektorzy mają sprawdzić podstawę ich zatrudnienia.
20: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne.
17: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Portal zapytany o sprawę przekazał, że jest zaskoczony serią kontroli.
21: Po godzinie 9. Dzień dobry, witamy oczywiście we wtorek, 18 sierpnia. A ładnie teraz słoneczko wyszło, dobrze.
22: Ja, zaglądamy też w Messengera, czy tam świeci, czy tam ciemności jakieś, jak wam się wtorek układa?
23: Jupikaje i prowadzący.
21: Jupikaje.
22: To ja panu powiem tak, żeli papą, słuchaczu.
21: zauważyłeś, jak powiedziałeś to, aż Marcinowi się brew podniosła.
22: No, tak, on zna tego artystę.
0: Google tłumacz, poczekajcie, zaraz.
21: Żali papą.
22: Życie się rozciąga, wena jest King Konga. Czekamy na was na Messengerze.

0: nie chcę zapeszać, ale naprawdę...
1: Nad naszym studiem,
0: u mnie działa mikrofon, nad naszym studiem pojawiło się słońce i nie chcę przestać świecić. To
1: jest naprawdę okej.
0: Okay. Odpukuję.
1: Bardzo dobrze. Prosimy o więcej ładnej pogody, no bo trwają wakacje. Mamy wtorek, 18 sierpnia. Jak wasz wtorek? No właśnie, o to was pytamy.
2: Nie będzie łatwy wtorek. Pierwszy dzień po urlopie boli najbardziej.
0: O i tak, to prosimy kolegów z pracy i koleżanki, bądźcie dzisiaj łaskawi dla niej. No, zróbcie kawkę. Kawka. Odsuńcie krzesło, potem przysuńcie. Z drukarki przynieście kartki.
1: Pomożecie!
0: Pomożemy, powiedzieli koledzy i
1: bardzo dobrze.
0: Odwrócili się tyłem. Jak wasz wtorek? Odbieramy kolejny telefon.
3: Cześć, SK. Ja razem ze swoim synem startujemy dzisiaj na męski wypad na wyrwanie dwóch zębów. Pozdrawiamy. Ząbkowanie już za nami.
0: A ja już czuję ten zapach od dentysty charakterystyczny.
1: Cześć, naprawdę, ja lubię. Ja nawet potrafię się zdrzemnąć u stomatologa. No oczywiście jak nie boli, ale to... Panie Krzysztofie, proszę nie spać, bo potrzebujemy pana.
0: Ja mam prośbę do pani z recepcji. Proszę przygotować dużo naklejek, dzielny pacjent. Radio
4: SK. Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: Duszka chodzi, główka chodzi, wszystko chodzi.
1: Ach, ten numer działa za każdym razem, ma już 100 tysięcy lat. Explosion, Calvi Remy w Radiu SK. Uwaga, mam najnowsze doniesienia z rynku naukowo-motoryzacyjnego.
0: Zamieniam się w słuch zatem, albo inaczej, zamieniam się w samochód.
1: Oto jak brzmią hamulce i opony.
0: Aha.
1: W samochodach.
0: Aha.
1: Trują bardziej niż rura wylechowa.
0: Kurczę, naprawdę?
1: Mhm, hamulce i opony trują bardziej niż rura.
2: Musisz mówić trochę ciszej. Dlaczego? Żeby Unia nie słyszała europejska. Jak usłyszą, to będziemy musieli hamować stopami przez dziurę w podłodze i jeździć na samych felgach bez opon. Radio
3: SK. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ding, ding, ding, ding, ding. Michu do nas dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michu.
1: Zastałem poranek?
3: Nie, już nie.
2: Jak twój wtorek do 9.55?
1: Przed chwilą przeżyłem szok, słysząc najdziwniejszy podryw na korytarzu na świecie. Nie w stosunku
2: nie,
1: do mnie.
2: Nie mów tego.
1: Jeździłem dzisiaj przypadkowo na rowerze.
2: Czyli na razie dobrze.
1: Tak, i odprowadziłem synka do przedszkola.
2: No to
1: i
2: dobrze
1: trochę,
2: się zaczęło. Fajny wtorek.
1: A
2: posłuchaj uważnie, jak u naszych słuchaczy.
0: Tak, to jest końcowe podsumowanie dzisiejszego wtorku, mimo tego, że to dopiero początek dnia. Halo!
4: Siema SK, Krystian z tej strony, mamy wtorek, kierownik wrócił do pracy, już nie jest fajnie.
5: Jankes.
6: Kama.
5: I Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Reklama.
9: Mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
13: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
14: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
16: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu! Codziennie i to we własnym domu! Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta! Nie prześpij okazji!
17: Doktor materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
18: Dość płynnie już ruch odbywa się w okolicy Opola, także dobra informacja dla Was kierowcy. Bez większych zmian też, jeśli chodzi o prognozy pogody. Może jeszcze do południa coś tam pokropić, spore zachmurzenie, a po południu już z przejaśnieniami zapowiadają nam ludzie od pogody do 21 maksymalnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobidom. Opole Ozimska 25, Kaskada.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
10: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu. Dziś ma stanąć przed nim, a zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął w sobotę i doprowadził do wypadku. A będzie finansowa pomoc dla rodzin ofiar i poszkodowanych w wypadku. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe. Wysokość pomocy ma zależeć od potrzeb. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym protest nauczycieli. ZNP domaga się powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
20: Nauczyciele chcą raz, ale tak ostatecznie dowiedzieć się, co z tym projektem, bo o tym mówimy na każdym nauczycielskim spotkaniu.
10: Mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP, a manifestacja odbędzie się 31 sierpnia przed kancelarią premiera.
1: Najdziwniejszy podryw, jaki słyszałem. Przypadkowa jazda na rowerze. Są rzeczy, o których mogę wam powiedzieć, a są rzeczy, o których powiedzieć wam lepiej nie powinienem. Dawid Podsiadło na błysk. To mogę powiedzieć, że na pewno za 3 minuty, które spędzimy w towarzystwie Duke'a Dumonta i numeru Olsen Drive, Michu Sepkowski. Witajcie, 10:02 na zegarach.

0: Fastboy i Music Sounds w Radiu SK to hity na czasie po godzinie 10 na naszej antenie. Wcześniej Kuba i Kuba z numerem Dość. Kuba i Kuba, którzy w tym roku podczas Top of the Top Sopot Festival będą walczyć o bursztynowego słowika 25, czyli we wtorek. 4 dni w Operze Leśnej w Sopocie koncertowych. Drugi dzień to właśnie między innymi otwarta scena, a także bursztynowy słowik. Na ten drugi dzień mamy dla Was w tym tygodniu zaproszenia na antenie Radia SK, więc jeśli macie ochotę wybrać się właśnie na legendarny sopocki festiwal, to koniecznie nas słuchajcie. Kizo, Bledka, 100 BPM, przypomnę ten numer, a później będzie Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA West. Radio
1: SK. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: On Top of the World, czyli świetne, jak zwykle, Imagine Dragons na antenie Radia SK. Wspominałem o tych nietypowych podrywach, teraz czytam o pewnym supermarkecie w Finlandii, to może to połączmy. Właśnie jeden z fińskich supermarketów wprowadził różowe koszyki dla osób, które są singlami, które mają ochotę kogoś poznać. Czy to akurat musiały być różowe? Ja wiem, że prawdziwy facet różu się nie boi, sam mam ulubioną koszulkę ze Spider-Manem właśnie różową, ale jakoś tak, no mógł być każdy inny kolor, co? No ale jest, dobra, no i teraz pytanie brzmi, jaki macie ciekawy tekst na podryw w sklepie, no powiedzmy, że spożywczym? Jeśli macie jakiś pomysł i macie ochotę na koszulkę z napisem cześć, taką eskową, to bardzo mocno się polecam, albo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger, głosówki też mogą być, możecie nawet zagrać scenkę pod tytułem przepraszam najbardziej. Ale ta data, najlepiej spożyć przed końcem, to jest to samo, co najlepiej spożyć do? Czekam na zdecydowanie lepsze pomysły. Ja chyba jednak w sklepach nie będę podrywał. Another 54 Ultra, talk to you. Calvin Harris, Rihanna, Weste za moment. No chyba, że będę, jak dostanę od was wskazówki.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: tak lubię, że aż wam gram przed 11. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower. Spływają do mnie wasze teksty, jeśli chodzi o podryw w sklepie, ale nie tylko takie teksty.
1: Mówię do syna, wymyśl jakiś tekst na podryw, a on mi mówi, starość to nie radość. No to pogadali.
0: A za chwilę będą grali. Temper City i Sunflower, numer 1 z gorącej 20, zaraz po 11 w Esce.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku-Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
8: BMW. Radość z jazdy.
9: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TB Edukacja.
13: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45 do 47.
13: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
18: 16 już na opolskich termometrach, może jeszcze przelotnie padać, a popołudnie z większą dawką słońca i na termometrach ponad 20 stopni mamy zobaczyć, 21 gdzieś mniej więcej, tak mówią wstępne prognozy pogody. Na ulicach względny spokój.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
19: Eska. Eska. Summer.
20: Jak fajnie, gdy dzieje się dużo, a z naszą pomocą będzie działo się naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla was wszystko to, co najlepsze muzycznie i nie tylko. Już niedługo warto wybrać się do Warszawy. Tam przed nami koncerty gwiazd, m.in. Żabson, Whiteor 2115, Modelki czy Plan B lub Bledka. Słuchajcie też Eski, warto, bo mamy dla was bilety na tę imprezę. To jednak nie wszystko, co dla was mam. 24-27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival. A więc Opera Leśna ponownie przywita ten kultowy festiwal, na którym spodziewać się możecie największych gwiazd polskiej muzyki. Jeszcze SK Music Tour to nasza trasa koncertowa. Już niedługo przyjedziemy do Ciechocinka, to 22 sierpnia, tam m.in. Michał Szczygieł.
19: SK. SK. SK.
8: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego, zaznacza Teresa Kubas-Hul.
2: O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
18: A dodajmy, że dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Teraz Pomorze, gdzie strażacy czwartą dobę gaszą pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Akcja jest utrudniona. Na miejscu działa dziś 14 zastępów, a dogaszanie ognia może potrwać nawet do jutra. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Dayan Parry, a wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro.
21: Te chce na podryw w sklepach? Okej, czekam, ale od razu daję znać, że tych z ogórkami i melonami grać na pewno nie będę. Michał Sapkowski, witajcie, Temple City.

0: Agnieszka Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie jest Beatrix i Somebody's Watching Me. W Finlandii market ze specjalnymi różowymi tymi, no, koszykami dla osób, które są singlami, które, no, chcą kogoś poznać, to pytam, bo taki koszyk zobaczyć to jedno, ale później trzeba zagadać jakoś, prawda? I najbardziej nie kryję, że jestem ciekaw tekstów pań, które albo chciałyby usłyszeć te teksty, albo same podrywacie facetów. Piszą, jak się domyślacie, panowie, i nagrywają głosówki. Kajetan klasycznie o czuciu mięty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Krystian z kolei. Cześć, bo właśnie sprawdziłem i jesteś na mojej liście zakupów. Jakbym coś takiego usłyszał, to bym odpowiedział, wiesz co, no, nie stać cię. Nawet jakbyś chwilówkę w bocianie ogarnął. Terry Swims, bez te za momenta, później Sobel i a propos, kochasz?

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Skąd?

miejsce. Męskie granie orkiestra towarzyszy nam od lat, ale tak jeszcze w historii tego właśnie męskiego grania nie było, żeby ekipa odpowiedzialna za ten numer, który jest hymnem, wydała jeszcze jeden singiel. Nareszcie znacie doskonale. No to teraz tańczę. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia Vesce.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia i ich drugi wspólny singiel zatytułowany Tańczę w Radiu SK. Czy taniec to jest dobry sposób na podróż? Oczywiście, że tak, ale czy przed stoiskiem mięsnym w sklepie? Nie jestem pewien. A wciąż czekam na te teksty albo sytuacje, które powodują, że podrywacie kogoś skutecznie albo mniej skutecznie. Mniej walczcie z wyobraźnią, a może bardziej z praktyką, co? Jeśli chodzi o teksty 664-402-302 albo oczywiście eskowy Messenger. Chapel Roan i Good Luck Babe. Przypomnę ten numer już za chwilę, a później będzie świetne. Ty masz gips i kukon westę.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: unosząc się na falach eteru. Jak pięknie płynął ten numer po naszej antenie, prawda? Michiko, DJ Gozia i Jason Derulo oczywiście przedpołudniowo w Radiu SK. Ależ mi poeta wjechał, naprawdę. Po 12 już nie będzie poeta. No chyba, że będzie znowu jakiś o tekstach do podrybu. Przypomnę, cały czas czekam na takie, jeśli czegoś, drogie panie, doświadczyłyście, albo panowie, jeśli doświadczyliście czegoś w tej materii, to możecie napisać, co to było i czy było to skuteczne. Dawid Podsiadło i sezon rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK i tym samym eskowe popołudnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
8: Doktor materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja Bezpieczne Wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
17: Powoli próbują przejść te chmury deszczowe, ale jeszcze trochę ich będzie. Pogoda bardzo w kratkę dzisiaj. Trochę pada, trochę słońca jeszcze zobaczymy. 18 w tej chwili na termometrach, a maksymalnie do 21 dzisiaj w Opolu. Jutro cieplej, 24. Zobaczymy.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
17: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Węgierska prokuratura zarzuca mu nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Trwa obława za sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł w nieznanym kierunku. Poszukuje go policja. Margaret Zakopauer, Oscar Cyms, Grubson czy Ewa Farna. To tylko część line-upu jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli winobrania w Zielonej Górze. W mieście staną trzy sceny, mówi prezydent Marcin Papierowski.
14: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz scena przy Palmiarni.
17: Winobranie ruszy 4 września.
0: Ale wcześniej hit oddawanie ode mnie, od Eski. Będzie Alan Walker i Ava Max z numerem Fate między innymi. Będzie łatwo Gunki Michael, będzie Calvin Harris i Clementine Douglas, czyli piękne Blessings. A na początek Dawid Podsiadło i sezon 12.1 na zegarach w Este już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Alex Warren i Passenger. Hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. Dobra, kończymy już ten temat z tekstami na podryw, bo panowie są naprawdę mocno rozbisurmanieni. No, ciekawe, czy faktycznie by się odważyli na takie teksty, jak do mnie piszą względem kobiet. A jeśli by się odważyli, to naprawdę niedobrze. Ale nie każdy tekst to tekst Kultaja. Michał pisze: macaliśmy to samo awokado i kajzerkę, to prawie jakbyśmy trzymali się za ręce. Ładne, ładne. Ale tę kajzerkę, Michał, to macaliście w zabezpieczeniu, prawda? W sensie w foliowej rękawiczce. Jeszcze Sylwia z głosówką.
1: Cześć, Eska. Nie wiem, czy to koniecznie tekst na podryw, ale koleżanki zawsze mówią mi, że spotkam w sklepie miłość swojego życia, bo sięgniemy po tę samą bułkę w supermarkecie.
0: I tak sobie wyobraziłem, że ktoś o tym wie i czatuje na ciebie przy tych bułkach, tylko z lekko obłąkanym wzrokiem i czeka z założoną rękawiczką oczywiście, by chwycić za tę samą bułkę. Sylwia, jeśli tak się stanie, to nic nie będziesz musiała mówić, po prostu pokażesz na eskową koszulkę z napisem cześć i poczekasz na jego dalsze kroki. Łatwo ganki, Majko, po krótkiej przerwie wesce później obiecany Calvin Harris.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde.

0: JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: I po reklamie.

0: pełen energii, John Newman i Love Me Again. To hity na czasie po godzinie 12 w Radiu Łaska. No dobra, to jak już mamy za sobą pierwszy tekst na podryw, to teraz gdzieś trzeba pójść na jakieś pierwsze spotkanko. Jakieś ekskluzywne miejsce? To może stacja benzynowa! Mimo tego, że jest wprowadzone CPN, to i tak jest drogo, a jutro będzie trochę drożej niż dzisiaj, więc warto dzisiaj się wybrać na taką ekskluzywną randkę. Tak jak dzisiaj 95 kosztuje 6,41, tak jutro będzie kosztowała 6,46, 98 to już naprawdę creme de la creme, 7,26 i olej napędowy za 7,47 to są ceny na jutro, takie właśnie podane przez rząd i Ministerstwo Energii bardzo konkretnie. Muzycznie za chwilę dla każdego coś fajnego, bo będzie najpierw Eminem, później David Guetta, a później Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. I po reklamie.

0: Tak brzmi lato, tak brzmią wakacje 2026 na antenie Radia SK. Axwell i Bon, czyli Whatever Turns You On, tuż przed godziną 13 po 13 mam dla was kolejną paczkę hitów na czasie na lato. The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay. Pozwólcie, że dam wam na sam początek po 13. Radio SK.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Opole, Krakowska 45 do 47.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
19: Uwaga kierowcy na Krajową 45. Tam na wysokości miejscowości Węgry nie tylko remont, ale także stłuczka. Trochę nam się przytyka ta trasa. Poza tym dość płynnie jeszcze ruch się odbywa, choć niedługo południowy szczyt się zacznie. 21 stopni maksymalnie dzisiaj, raczej już padać nie powinno.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
20: SK. SK. Summer.
0: Nie niezależnie od tego, jakie macie pasje, jakie macie zajawki i co lubicie, mam coś dla każdego z was. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze przybywam z letnimi, fajnymi propozycjami. Lato trwa, a więc co powiecie na to, aby trochę pobiegać? 5 września można to zrobić w Warszawie. Przed nami m.in. półmaraton praski, to 21 km, ale też praska piątka. Do wyboru albo 5, albo 21 km, to jednak nie wszystko, bo warto wybrać się też do Warszawy na PGE Narodowy 11 i 12 września. Tam przed nami finał Drift Masters. To coś dla fanów głośnych, szybkich samochodów, które jeżdżą przy okazji bokiem. Jeszcze coś dla fanów rapu, choć nie polskiego, o amerykańskiego. A$AP Rocky już niedługo przyjedzie do Polski. 13-14 września, Atlas Arena, to Łódź.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. To region zależny od Rosji.
20: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz.
16: To szef rządu. Prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Ceny paliw idą w górę. Na stacjach będzie drożej o 5, 6 i 10 groszy. I tak jutro za 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, za 98 7,26, a za diesla 7,47 za litr.
0: Także jak na stację, to raczej dzisiaj. Dawid Podsiadło na błysk, dosłownie za 3 minuty, a nawet za 2. Na naszej antenie będzie też Somber i jego świetne nowe My Body Isn't Ready. 13:30 na zegarach. W SC już grają hity na czasie na lato. Michu Sobkowski, witajcie. The Kid Laroi, Justin Bieber już teraz.

0: Ach, jak byłbym mistrzem w bilokacji, to jednocześnie byłbym w Polsce i na jego koncercie podczas Stiget. Stomper, My Body Isn't Ready, świetny numer i świetny koncert z tego, co widziałem i słyszałem na naszym meskowym Instagramie, no bo nasi ludzie byli na Stiget w tym roku. Oczywiście bilokacja jest niemożliwa, ale wy, jeśli macie jakieś plany na to, w czym chcecie być mistrzami, no to dajcie nam znać, bo to zgadnięcie jest oczywiście słowo otuchy i 1000 zł już dziś w imprezie, taka opcja ze zgłoszeniami zupełnie za darmo na sk.pl. Z takich bardziej realnych rzeczy... Chociaż nie, to wciąż jest nierealne. Chciałbym być mistrzem w nakłanianiu mojego kochanego synka Adasia na przykład do porannego ubierania się. Kiedyś już to mówiłem, ale to wciąż prawda. Wygląda na to, że łatwiej jest namówić 30-latkę, żeby się rozebrała, niż 4-latka, żeby się ubrał. Zara Larsson, kolejna gwiazda Stiget. Za chwilę Midnight Sun, a później Martin Garrix i Ed Sheeran w Esce.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama. Teoria i praktyka. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej.

0: w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
5: Esko.

0: Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, co? To był 2001 chyba? Jak powiem, że to było ćwierć wieku temu, to dziwnie zabrzmi, prawda? Duet, amerykański duet I.O. i Rapture na antenie Radia SK. Dobra, ale koniec już z przeszłością, spójrzmy w przyszłość, na przykład w stronę kolejnej rundy turnieju Cincinnati Open 2026. W tej kolejnej rundzie z Polaków została już tylko Iga Świątek. Gra dalej i już jutro grać będzie z Diane Perry. Trzymamy kciuki. Tame Impala i Jenny w remiksie Dracula numer za chwilkę, a później coś od Aviciego u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie

0: Moja Biedronka. Wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: kopniak energetyczny w wasze uszy. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls, tu godziną 14 na antenie Radia SK. Ilona prosi na SK-owym Messengerze. Hejo, przypomnijcie mojemu mężowi, że jego żona ma dziś imieniny. Do wszystkich mężów, wszystkich Ilon. Wasze żony mają dziś imieniny. No bo nie wiem za bardzo, jak to zrobić konkretnie. Wiem za to, co zrobi Kasia Węsierska po godzinie 14. Zagra mnóstwo hitów na czasie i będziecie też, a co tam, wrzucać na luz. Na początek Temple City i Self-Aware od Kasi, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michu Sobkowski, cześć.
1: Radio SK. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja Bezpieczne Wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub Zabiego. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: Trochę słońca, trochę chmur do końca dnia, choć tego pierwszego będzie zdecydowanie więcej nad opolskim niebem. 21 stopni na

0: termometrach. Jutro zdecydowanie cieplej, 24, ale dzień bardzo podobny. Od rana może popadać, później jej znowu słońce do nas wyjdzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: SK. SK. Summer.
5: Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam dla was fajne propozycje na to, co możecie zrobić jeszcze latem, skoro lato trwa, to warto z niego skorzystać. To jest SK Summer City, już 5 września można wybrać się do Warszawy, tam wystąpi światowa gwiazda. Mam na myśli Inę, tę panią doskonale znacie z wielu hitów, które od wielu lat nagrywa. 5 września, letnia scena progresji, wpadajcie i słuchajcie. Z kolei do Gdańska warto wybrać się na trzecią erę festiwal. Trzecia era festiwal to 28-30 sierpnia, tam między innymi który niedawno był gościem Rap 20, ale też wielu innych artystów, także tych mniej znanych, ale bardzo ciekawych. I jeszcze legendarny mecz Polska-Anglia, 5 września, Stadion Śląski. Tam możecie zobaczyć najlepszych z najlepszych historycznych piłkarzy w Polsce.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Na zegarach punktualnie 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni.
8: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. A jakby tak padało dwa dni?
7: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada.
9: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć.
7: Rząd zaznacza, że mimo ogromnych środków, które trafiły do miasta, nigdy w 100% nie ochronią one przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi przedstawicielom firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. 2 lata temu w budynku doszło do pożaru i wybuchu. Zginęło w nim 2 strażaków. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza niemal na całym wybrzeżu. Sytuacja jest dynamiczna, trzeba sprawdzać oznakowanie na plażach lub przez stronę serwisu kąpieliskowego GIS.
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
12: Radio SK.
13: Pogoda, niepogoda, zakaz kąpieli czy nie zakaz kąpieli nad morzem, ceny gofrów w Norwie cały czas, o cenach ryb nie wspominając. Minuta po godzinie 14. Temper City, Self-Aware, to już teraz w Radio SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: iPhone'a w kieszeni, ale z własnej drukarki. Nicki Minaj, Starships w Radiu SK, 16 minut po 14. To jest historia z Polski, dlatego że panowie w Jedlinie Zdroju na Dolnym Śląsku zostali zatrzymani po tym, jak ekspedientka w jednym ze sklepów zawiadomiła policję, no bo zorientowała się, że klient zapłacił sfałszowanym banknotem 100-złotowym. Jak zaczęło się dochodzenie, to na jaw wyszło, że takich pieniędzy panowie mają więcej, no i w kilku sklepach zapłacili banknotami o nominale 20 zł, które to banknoty rzeczywiście nie istniały, bo zostały wydrukowane na takiej domowej, zwykłej drukarce. I było ich więcej. Można stać się bogatym, chociaż na chwilę? Można, ale może panowie po prostu pomylili życie z grą w Monopoly i wystarczyło wyrzucić pole bankrut, żeby ukrócić ten proceder.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Rosławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Age, Ring My Bell w Radiu SK, choć nie o dzwonieniu, to jest kawałek, to jest sygnał, żebyście zadzwonili do tych, do których telefon odkładacie od dawna, bo mogą to być sprawy miłe, z którymi można zadzwonić i zawsze wydaje nam się, że mamy czas, a mogą to być też sprawy odkładane na świętego nigdy, których nie chcemy załatwić, a ten telefon tak patrzy i czeka, aż w końcu ten numer wybierzecie. Jeżeli ktoś ma do załatwienia jakąś sprawę dziś, której załatwiać nie chce mu się od dłuższego czasu, to ja was teraz motywuję. Nagrajcie, co to jest za sprawa, która czeka na załatwienie od XXX czasu. Głosówką na eskowym Messengerze. Może razem tę sprawę załatwimy? Enrique Iglesias, Duel El Corazon za chwilę westy.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy. Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu.
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
11: I po reklamie.

0: Fala, bratek, fala.
1: Ale się zrymowało. Loser w Radiu SK, 6 minut do godziny 15, po tej 15 będzie już lepiej. Chyba że ktoś ma spotkanie, które mogłoby być mailem, to wtedy trzymamy bardzo kciuki i jesteśmy razem z wami, choć nie fizycznie, bo tego byśmy bardzo nie chcieli. Po 15 za to kolejne hity wam też zagram. Będzie między innymi Sylwia Grzeszczak i nowy singiel Mango Weste.
2: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnia akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
6: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
10: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
1: Spory ruch już się zrobił na drogach Opola, także kierowcy cierpliwości życzę. Skrzyżowania nas na pewno pokonają i trzeba będzie swoje odstać, także no, nieco wolniej jedziemy w tej chwili. Jutro na termometrach 24 stopnie maksymalnie, od rana może popadać, więc parasol zostaje.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Już prawie 15 na zegarach, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Są zarzuty za pobicie ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. 46-latka odpowie za znieważenie na tle narodowościowym, pobicie i uszkodzenie mienia. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat.
15: 46-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna przebywają obecnie w jednym z bydgoskich komisariatów.
4: Informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa. Sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono dzisiaj w nocy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.
19: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
4: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Łódzkie Zoo zaprasza na zlot fanów ziemniaka. Chodzi o kędu brazylijskie pokryte kolcami, które podbiło serca swoim sposobem jedzenia. Mówi jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
20: Podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
4: W sobotę w łódzkim zoo zlot fanów ziemniaka będzie można więcej się o nim dowiedzieć i oczywiście zobaczyć, jaki je. Szczegóły na stronie łódzkiego zoo.
21: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
22: Radio SK.
1: Minuta po godzinie 15:00 to jest taki czas, kiedy stres może się wzmagać. Podobno na ten stres bardzo dobre jest głaskanie psa. To ja teraz to robię za was, bo ten pies obok mnie jest. Kuba i Kuba, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: David Guetta. Run, run, river. To za nami w Radiu SK. Słuchajcie, gdybym się teraz przez chwilę nie odzywała, to musicie nam wybaczyć, ale mamy alarm przeciwpożarowy w pracy, a to oznacza, że powinnam opuścić to miejsce co niniejszym czy nie. Jest to jedno z największych zaskoczeń tego wtorku. Gdyby ktoś miał podobne i chciał się nimi podzielić, głosówki na eskowym messengerze czekam, zapraszam. Ale jakby co, to muzyka będzie grała. Mam nadzieję. Radio
1: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Money, Don't Be So Shy w Radiu SK, 24 minuty do godziny 16. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy teraz gdzieś w autach zmierzają w stronę na przykład pracy albo załatwiania różnych spraw. Pytałam was, co odkładacie na świętego nigdy, co czeka na zrobienie i może to, że o tym opowiecie w Radiu SK będzie sprzyjało temu, że to szybciej załatwicie. No to w takim razie na co czeka Jakub, a właściwie jaka sprawa czeka na Jakuba?
1: Ja mam dzienniczek praktyk do uzupełnienia na studia i to od 2 miesięcy i bardzo, ale to bardzo mi się dalej nie chce, mimo że powinienem to zrobić i teraz troszkę żałuję, że nie zrobiłem tego od razu z dnia na dzień.
0: Kuba, to jedna wiadomość świadczy o tym, że jesteś całkowicie gotowy na wejście na rynek pracy i że jednocześnie nie jesteś na niego gotowy w ogóle.
2: Radio SK. Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Swaley, Post Malone, czyli Sunflower, fani Spidermana zdecydowanie lubią to gramy w Radiu SK tuż przed godziną 16, ale wy też się czasami chwalicie albo dzielicie tym, co się u was dzieje. Patrycja?
1: Trzymajcie kciuki, właśnie jadę załatwić odbiory domu. I to jest ta sprawa niecierpiąca zwłoki.
0: Patrycja, gdyby to ode mnie zależało, to odbiór domu już byłby załatwiony. Ode mnie zależy to, co wam zagram po godzinie 16, to jak się poczujecie, mam nadzieję, że dobrze, dlatego że w rozpisce hitów m.in. nowość od Swedish House Mafii, a także Dawid Podsiadło, który no może nie wysprząta, ale powie wam, że mieszkanie to powinno być na błysk wysprzątane. Za chwilę wracamy z najlepszymi hitami w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
13: Naprawdę ciasno już na polskich drogach. Korkuje się wiele ulic, wiele skrzyżowań. Przede wszystkim uważajcie na Oleską, między innymi wyjeżdżając z miasta, no ale także w innych miejscach. W prognozach pogody dzisiaj bez zmian, jutro podobnie bardzo do dzisiaj. Od rana popada, popołudnie słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewnia, że rodziny otrzymają pomoc psychologiczną oraz wsparcie przy organizacji transportu zmarłych.
20: Zespoły trzyosobowe pojadą do rodzin. Będzie z nami psycholog i też postaramy się...
19: Zmarłych.
20: Zespoły trzyosobowe pojadą do rodzin, będzie z nami psycholog i też postaramy się udzielić wsparcia.
19: Na SK.pl przeczytacie wzruszające historie rodzin ofiar wypadku. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie to po tym, jak przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja. Ewakuowano budynek Straży Miejskiej. Nawet 500 000 Polaków może korzystać z leków na otyłość. Mowa o specyfikach, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Po leki trzeba sięgać jednak ostrożnie, zaznacza Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
21: Jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby powiedzieć, że wiemy już wszystko na ten temat.
19: Same leki nie sprawią, że tłuszcz zniknie. Potrzebna jest jeszcze zmiana stylu życia. Z otyłością może zmagać się nawet 30% Polaków.

0: Wyszyńska.
1: Jest wtorek, ale za tydzień, a wy jesteście nad polskim morzem. Najpierw idziecie na plażę, jecie tam gofra, a potem kierujecie swoje kroki do Opery Leśnej, gdzie oglądacie m.in. konkurs na bursztynowego słowika. Kto chętny? Ja już teraz wysyłam do Sopotu i rozdaję bilety. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Swedish House Mafia, ich nowość, czyli Happiness is so set na antenie Radia SK. Bilety na Sopot Top of the Top Festival będę dla Was mieć, ale wcześniej przepis na idealną sylwetkę. Naukowcy to zbadali, ile razy w tygodniu trzeba trenować, żeby to miało sens. Uwaga, jeden raz nie wystarczy. Tak przeciętnie to jakieś 3 dni aktywnego treningu będzie w sam raz, żeby osiągnąć formę życia. Oczywiście do tego trzeba jeszcze stosować dietę. Jak usłyszeliście słowo dieta, to trochę nam się wszystkim już odechciało. David Guetta i Adam White już teraz w Radiu SK.
1: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Jak zapomnieć 1.8L? No nie da się. 23 minuty do godziny 17. Bilety na Sopot Stop of the Top Festival mam dla Was dokładnie na dzień drugi, czyli na wtorek, dokładnie za tydzień. Wtedy tam konkurs o bursztynowego słowika na scenie artyści, których znacie z Radia SK. No my też tam będziemy, więc można wpaść i przybić piątkę i Wy też tam możecie być. Kto chciałby? Taki podwójny bilet na drugi dzień Sopot Top of the Top Festival 2026. Ten już teraz może nagrać SK-ową głosówkę na SK-owy Messenger. Dajcie znać, co koniecznie trzeba zrobić w każde wakacje, żeby uznać, że te wakacje się rzeczywiście odbyły. Ja na przykład zawsze muszę zjeść gofra z kremem czekoladowym i z truskawkami. Inaczej wakacje uznaję za niebyłe. Co Wy musicie zrobić? Głosówka na SK-owy Messenger. Kto chętny pojechać na Sopot Top of the Top Festival 2026 na dzień drugi? We wtorek, dokładnie za tydzień ten, daje znać na SK-owym Messengerze.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
4: Doktor materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
5: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, nie później, tylko za chwilę. Wiadomości z kraju, ze świata w Radiu SK, a potem godzina szczęścia, czyli 17 u nas.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, Eurorabaty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
4: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnia akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Opole, Krakowska 45 do 47.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: Cały czas jeszcze wracamy z pracy do domów, także cierpliwości kierowcy życzę na opolskich drogach. Swoje odstać trzeba, przede wszystkim światła nas zatrzymają po parę razy. W prognozach pogody dzisiaj już raczej bez zmian, jutro od rana spore zachmurzenie, 14 stopni może popadać.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK. Summer.
18: Dzięki tym propozycjom na pewno nie będziecie się nudzili. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka opcji w różnych miejscach Polski. Możecie z nich skorzystać już niedługo, bo 22 sierpnia warto wybrać się do Ciechocinka. Tam wystąpi m.in. Michał Szczygieł, ale też inni, a imprezę poprowadzi Kamil Nosel, bo to SK Music Tour. Takich imprez mamy dla Was więcej, chociażby 29 i 30 sierpnia to Starachowice. Tam ja i Rafał Adamczak zadbamy jako prezenterzy prowadzący o to, aby energia była dobra. Ale muzycznie zadbają o Was m.in. Yankee Gi, Fukaj, Skolim Bryska czy Tilaf. I jeszcze teraz opcja na muzykę na Stadionie Narodowym. 4 września PGE Narodowy to Sanach. Jeszcze PGE Narodowy 29 sierpnia to drużynowy Puchar Świata na żużlu.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Wybiła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
21: 12 do 13 pacjentów.
20: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
22: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
20: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
12: Węgierski sąd zdecydował z kolei o dalszym losie kierowcy autobusu. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Dwa lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znowu doszło do podtopień. Padało kilkanaście minut, a woda dosłownie płynęła ulicami.
23: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie. Zmychy i rozjeździli cały bał. My kościmy roby, ale co z tego?
12: Urzędnicy apelują o opanowanie emocji.
24: I w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie ta woda nie płynie dzisiaj.
12: Mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja po prostu nie dała rady przyjąć tyle wody na raz. Toprowcy apelują do turystów, by dokładnie zapoznawać się ze szlakiem przed wyjściem w góry. Wiele szlaków wysokogórskich jest jednokierunkowa, a często zdarzają się niebezpieczne sytuacje chodzenia pod prąd. Aura w górach już jesienna, na najwyższych szczytach złapały pierwsze przymrozki.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Radio SK.
12: To już czas.
1: To już. Minuta, właściwie dwie po godzinie 17. Kto kończył pracę o 17, ten zaczął już robić nadgodziny. Przynajmniej w moich zasadach. Temper City, Self-Aware, Rihanna, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka. To jest plan, który mamy na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tydzień o tej porze będziemy się dowiadywać, a właściwie nie, będziemy już w Sopocie, być może razem z wami, i będziemy czekać na koncert obursztynowego słowika. No to pytanie, kto jedzie? Takie bilety rozdajemy wam w tym tygodniu przez cały tydzień dokładnie, więc codziennie Sopot Top of the Top Festival, to właśnie tam was zabieramy. No jest jedna dziewczyna, która powinna tam pojechać, Małgosia.
1: Kasiu, co trzeba zrobić w wakacje? Trzeba zapewnić dziecku atrakcję. I taką atrakcję bym chciała wygrać. Mamy blisko, a nie mamy biletów, a z moją 5-latką na pewno będziemy się dobrze bawić.
0: Trochę to brzmiało, Małgosia, jak pójście na skróty, ale chyba całe rodzicielstwo się na tym opiera, więc wspieramy oczywiście. Jedziesz, Małgosia, na Sopot Top of the Top Festival. Wysłuchajcie Radio SK, bo codziennie takie bilety dla was mamy.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: I po reklamie.
10: Eska.

to Alex Warren i Passenger na antenie Radio SK. Wyłączyć internet powinni. Nie żartuję teraz, bo ile razy wejdę gdziekolwiek, na jakikolwiek portal, to się zawsze dowiaduję, że wszystko robię źle. A to źle robię pranie, a to źle myję naczynia, a to źle, że ścielę łóżko od razu po wstaniu, bo się roztosza, unoszą i jest problem. No naprawdę, to teraz się dowiedziałam, że źle jeszcze bierzemy prysznic. I to pod kilkoma względami źle. Po pierwsze, on może być zbyt gorący, po drugie, jak się bierze zbyt często. Tego nie będę mówić na głos, to też jest źle. Jak się używa zbyt dużo żelu albo zbyt mało żelu pod prysznic, to też jest źle. Jak człowiek się za szybko wytrze ręcznikiem albo za późno wytrze ręcznikiem, to też jest źle. Nie wiem, może po prostu najlepiej pewnych rzeczy nie robić, chociaż akurat ten prysznic to z korzyścią dla społeczeństwa. Im więcej, tym lepiej.

0: Noś, Łajcior, Palar, Wowy Simon w Radiu SK. 7 minut do godziny 18. Muszę wam coś zdradzić, czego nie widzieliście, ale dziś zabrałam jednego ze swojego psa po prostu. Jednego swojego psa ze sobą do radia, na program. No i Lolek, bo tak nazywa się pies, siedzi tutaj przez cały program i mniej więcej od półtorej godziny bardzo chce wyjść. Więc tłumaczę mu, że to jest praca. Tu się nie da wyjść tak po prostu wtedy, kiedy się chce. Nie wygląda na zadowolonego. Myślę, że podziękuję teraz za każdą karmę, że w związku z tym, że tu jestem, to ją ma? Nie sądzę. Po 18 w Radiu SK Michał Hanczak. Imprezka. Dobrze wam będziemy grać i dobrze wam minie. Wtorkowe popołudnie łamane na ciągle jeszcze letni wieczór.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Hej Opole, w końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper, bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole 32 6 milionów.
1: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Eltrans Opole, ulica Oleska 97.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
13: Jeśli patrząc na dzisiejszą pogodę po południu stwierdziliście, że odłożycie parasol do szafy, to nie jest dobry pomysł, bo jutro też może popadać i w ogóle do końca tygodnia na opolskim niebie sporo chmur, a z nich deszcz, no właśnie, nie wiadomo kiedy spadnie, ale cieplej będzie jutro, 24 między innymi.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozińska 25, Kaskada.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: SK. SK.
15: Jak fajnie, gdy dzieje się dużo, a z naszą pomocą będzie działo się naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was wszystko to, co najlepsze muzycznie i nie tylko. Już niedługo warto wybrać się do Warszawy. Tam przed nami koncerty gwiazd, m.in. Żabson, Whiteor 2115, Modelki czy Plan B lub Bledka. Słuchajcie też Eski, warto, bo mamy dla Was bilety na tę imprezę. To jednak nie wszystko, co dla Was mam. 24-27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival. A więc Opera Leśna ponownie przywita ten kultowy festiwal, na którym spodziewać się możecie największych gwiazd polskiej muzyki. Jeszcze SK Music Tour to nasza trasa koncertowa. Już niedługo przyjedziemy do Ciechocinka, to 22 sierpnia, tam m.in. Michał Szczygieł.
16: SK Summer City.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Zbliża się 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk. Powołał się on na ustalenia służb państw z regionu. Romanowski właśnie stamtąd nadał do Polski wniosek o wydanie mu listu żelaznego. Prokuratura oceniła, że nie ma podstaw do jego wydania. Aż 17% osób w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa. Wynika z najnowszego badania portalu chrońpesel.pl. Jeszcze ceny paliw. Jutro za 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, za 98 7,26, a za diesla 7,47 za litr.
7: SK Sport News.
13: I na początek decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. O 21:00 dziś aż 3 mecze. Lewski Sofia zmierzy się z AEK Ateny, Fenerbahce z Olympic Lyon i Dinamo Zagrzeb z Viking Stavanger. Maja Chwalińska odpada z turnieju w Cincinnati. Przegrała z Dianą Schneider 2-6, 6-7. Mecz przerywany deszczem był bardzo zaciekły, trwał aż 4 godziny. Jedyną Polką w amerykańskim turnieju pozostała więc Iga Świątek, która jutro zmierzy się z francuską Diane Barry.
7: Impreska.
1: Impreska.
7: Impreska.
1: Impreska.
18: Że Liga Mistrzów dzisiaj, no mistrzami to są wszyscy ci, którzy słuchają wieczorem Radia SK i Imprezki. Zresztą mistrzów też będę dzisiaj poszukiwał i nawet płacił 1000 zł, ale o tym później. Teraz zaczynamy od hitu 4 pory roku od Wiktora Waligury. Tuchanczak, dzień dobry.

Andrea Bocelli i Spółka, tak można określić ten hit. 10 minut po 18, słuchacie Eski. Nie zabytki, nie parki rozrywki, chociaż to też, ale jednak supermarkety. Te właśnie miejsca stają się coraz większą atrakcją turystyczną, kiedy jedzie się w jakieś miejsce. Co więcej, ten trend odwiedzania na wakacjach lokalnych supermarketów i szukania lokalnych produktów i lokalnych smakołyków, których nie ma nigdzie indziej, nazwany został już grocery tourism, czyli właśnie taką turystyką marketową, warzywniakową, gdybyśmy tak chcieli bardzo dokładnie przetłumaczyć. No bo właśnie o to chodzi, żeby próbować lokalnych serów, wędlin, chipsów czasami, których nie ma w naszym kraju. I tak sobie pomyślałem, bo ja absolutnie jestem jednak chyba przedstawicielem tego trendu, że może dzisiaj sobie zrobimy już taką małą listę, w sumie no jesteśmy w drugiej połowie wakacji, część z was na pewno po urlopach, rzeczy, które znaleźliście w lokalnych supermarketach, które wam zasmakowały, albo wręcz przeciwnie, a których nie ma w Polsce. A nawet jeżeli są, to tutaj tak nie smakują i są zupełnie inne. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia Eska, chwalcie się, opowiadajcie, ja będę pierwszy, bo ktoś musi zacząć. Absolutnie jestem fanem lodów w kokosie. Tak, tak. Jest po prostu kokos na pół. Zrobione są takie miseczki z tego kokosa i w środku są lody z wiórkami kokosowymi. W hiszpańskiej Mercadonie one są. Ja wiem, że w Polsce też są dostępne, ale w ogóle tak nie smakują jak tam. To kto coś dorzuci do lodów w kokosie z Hiszpanii? Nie trzeba nawet kokosów, za darmo można nagrać głosówkę na Messengerze Eski. A tymczasem Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love już teraz w Imprezce. Za chwilę Axwell i Bon.

0: Łatwo gęgi Majko. W Radiu SK 20 minut po godzinie 18. 18 sierpnia ruszamy na tak zwaną turystykę zakupową, marketową. Grocery tourism to jest już taki trend zwiedzania brzuchem. Bardzo mi się to podoba, że zamiast muzeów, zabytków zwiedzamy lokalne supermarkety i szukamy lokalnych produktów, żeby posmakować, jak brzmi, jak smakuje życie w danym miejscu, w którym jesteśmy. No i na przykład odezwała się na Messengerze Eski Renata.
1: Ja właśnie byłam na długim weekendzie w Rumunii i nic tak nie smakuje jak rumuńskie arbuzy. One są po prostu przepyszne. Pozdrawiam.
0: Nie ma to jak arbuz. No chyba, że w lustrze jak stoimy i widzimy przed sobą takiego arbuza, to trochę gorzej. To zwłaszcza ja mam tak po wyjazdach i przed wyjazdami w sumie też. No to jeszcze Maja. Ja wspomniałem o lodach w kokosie i poniekąd w temacie.
2: Mogę serdecznie polecić lody w Szwajcarii. Najzwyklejsze rożki, ale zrobione z tutejszego, znaczy z tamtejszego mleka. Pyszne, po prostu rozpływają się w ustach.
0: Jeszcze nie próbowałem, nie byłem jeszcze w Szwajcarii, bo cały czas mam wrażenie, że tam nie tylko lody rozpływają się w ustach, ale przede wszystkim to bardzo szybko rozpływają się pieniądze, które ze sobą zabierzemy. Zwiedzamy za chwilę dalej brzuchem.
3: Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, Nosel, co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
7: Babciu, kochana,

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45 do 47.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: I po reklamie.

0: Czasami powie człowiek ło, a czasami ło, kiedy na przykład w jakimś lokalnym, zagranicznym markecie w czasie wakacji dorwie jakiś produkt, który mu zupełnie nie będzie smakował. Ja tak parę razy miałem, na przykład z chipsami o dziwnych smakach, albo z jakimś czeskim odpowiednikiem napoju typu cola. Wiem, wiem, są zwolennicy, ale rzeczywiście zwiedzanie brzuchem i zwiedzanie lokalnych marketów to jest taki nowy trend wakacyjny, o którym głośno nie tylko u nas ostatnio. I dlatego was pytam o wasze odkrycia z takich podróży do lokalnych marketów. Krzysiek? Nie, Kazik. Kazik się nagrał na Messengerze Eski.
1: No hej, w Polsce na przykład nie ma coffee cake. Są bardzo pyszne. Donatów też nie ma. Znaczy są, ale to nie jest to, co w Anglii. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Już się bałem, że na początku zaczniesz mówić o tych coffee shopach, że w Polsce nie ma. No też nie ma. A jeśli chodzi o donaty, no tak, zgadzam się, te polskie jednak są gorsze niż te zagraniczne, przynajmniej w moim odczuciu, ale jednak ja jestem team polski pączek. I w ogóle polski pączek jestem.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

kończą się kolonie, trzeba się rozjechać w swoje rodzinne strony, rozstać się z tą kolonijną żoną albo kolonijnym mężem, z którym trzymaliśmy się przez ostatnie dni. Obiecujemy sobie, że będziemy pisali wiadomości, że spotkamy się już niedługo po koloniach, ale wiadomo, że różnie to może być. No i to jest właśnie taka ścieżka dźwiękowa, My Body Isn't Ready, Sombr właśnie tak brzmi, jak taka końcówka kolonii i takie rozstanie, ale bardzo pięknie brzmi. Jestem bardzo ciekawy, czy za kilkanaście lat komuś właśnie z was będzie się ten hit kojarzył z jakimś rozstaniem poobozowym, pokolonijnym. Swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby pozdrowić swoją dawną miłość z kolonii, to bardzo proszę, to jest doskonały moment. Wakacyjna imprezka też po to, żeby przypominać o takich historiach i łączyć ludzi. Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane zawsze.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Opole, Krakowska 45 do 47.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pożaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Gipsy Kukon wskoczyli na szczyt. Ich hit pod tytułem Ty Masz zajął wczoraj pierwsze miejsce deskowej Rap 20. No a skoro tak lubicie ten kawałek, to i w imprezce go nie zabraknie, bo zagram go w tej godzinie. A co jeszcze słychać w Rap 20? No zajrzyjcie na sk.pl, tam całe notowanie i możliwość głosowania na ulubione kawałki, a lista co poniedziałek od 23 w SC oczywiście. Margaret zapowiedziała wyjątkowy koncert poświęcony jej albumowi, który nadchodzi. Na razie poznajemy epki, które się na album Tripolar złożą, a 11 grudnia w warszawskim Palladium odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony całemu nowemu materiałowi. Bilety będą w sprzedaży jeszcze w tym tygodniu. Ciechocinek to nie tylko sanatorium i tężnie. Prężnie szykujemy się do kolejnego koncertu z cyklu SK Music Tour właśnie w tym mieście. W najbliższą sobotę wystąpi tam m.in. Michał Sztygieł, znany z hitów Adrenalina, Spontan czy Nic tu po mnie. Kto ma blisko, niech wpada, zwłaszcza, że wstęp jest darmowy, a SK Music Tour startuje na plaży miejskiej w sobotę o 16.
17: Impreska.
18: Impreska.
16: Zanim gdziekolwiek człowiek pojedzie w sobotę, to najpierw będzie musiał wysprzątać mieszkanie na błysk pewnie. Aha, kto tak ma, że w sobotę rano musi sprzątać? Nie to, że z własnej woli, tylko na przykład mama każe. Albo żona. Na błysk, Dawid Podsiadło, już teraz w Esce. Rozpoczynamy kolejną godzinę z wakacyjną imprezką. Tu Hanczak, dobry wieczór.

bardzo wakacyjny hit od Bledki na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezce. Mam nadzieję, że nawet jeżeli nie macie teraz wakacji, to odpoczywacie już po ciężkim dniu, że trochę oddajecie się przyjemnościom i mam nadzieję, że słuchanie imprezki to jest jedna z tych przyjemności. A z kim ten czas spędzacie? Tego nie wiem, no chyba, że ktoś się z was przyzna, ale mam takie badania, które mówią, z kim najchętniej Polacy spędzają wolny czas. Cebos takie badania zrobił i to jest jedna taka ciekawostka z tych badań wyciągnięta, że mężczyźni częściej niż kobiety w naszym kraju deklarują, że lubią spędzać czas z partnerką lub żoną. I ta różnica jest dosyć spora, bo 54% panów mówi, że towarzystwo partnerki lub żony jest super, a tylko 32% pań tak mówi. A więc jest spora dysproporcja, co jeżeli dobrze rozumuję, świadczy o tym, że mężczyźni mówią, że super jest towarzystwo partnerki lub żony, ale niekoniecznie swojej. Wiem, dziwny tok rozumowania, ale zostanę w swoim świecie. Tommy Romeo, Fly High, już teraz w Esce.

0: Sienna Spyro na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezie. Jej album z tym hitem Great Expectation mam dla was w tym tygodniu. Może nawet jeszcze przed 20 będzie można go upolować. Miejcie telefony pod ręką, bądźcie czujni. Na pewno po 20 będzie można upolować na naszej antenie Tysiaka. W tym tygodniu pytam was, w czym chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Warto przemyśleć, warto napisać, no a potem czekać na telefon, bo być może jeszcze dzisiaj przed pójściem spać Tysiak wpadnie na wasze konto. Radio
1: SK. Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi hit od Andiego Dusta, między innymi na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezie. Hanczak z tej strony, 664-402-302. To jest numer do mnie, to znaczy do radia konkretnie. Można dzwonić właśnie teraz, bo będę zadawał wam pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak nam dzisiaj ta zabawa pójdzie. 664-402-302. Pytania gotowe, a czy wy gotowi? Pamiętajcie, żeby mieć słuchawkę przy uchu, bo wtedy będziemy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Mamy pierwszy telefon. Halo?
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Marcin.
0: Marcin, coś przydatnego w czasie deszczu. Ostatnio dużo tego deszczu w Polsce. Na pierwszą literę twojego imienia, czyli na M.
1: Na moją pierwszą literę na deszczu? To jest potrzebne?
0: Czekaj, ja nie rozumiem, co ty mówisz. Mów do słuchawki, a nie gdzieś w powietrze.
1: O. Jeszcze raz pytanie, bo słabo ciebie słyszałem. Jeszcze raz mogę pytanko?
0: Coś przydatnego w czasie deszczu. Na pierwszą literę twojego imienia.
1: Moja moc.
0: Moja moc! No proszę, ale to masz takie moce, że co, chmury rozsuwasz? No dobra, to zobaczymy.
1: Biegam między kroplami.
0: A, ładnie. Zobaczymy w takim razie, jak pójdzie ci z drugim pytankiem. Miejsce, które omijasz szerokim łukiem na twoją pierwszą literę imienia.
1: Monopolowy.
0: Monopolowy, dobrze! Zdrowiu i trzeźwości. Bardzo ładnie, Marcin. Pochwalam. Pozdrowienia dla ciebie, a tymczasem już 21 Pilots w Esce.

0: bez końca.
1: Znam takich, którzy mogą słuchać tej piosenki bez końca, no ale w Radiu SK chwilowo się skończyła po 2 minutach i 27 sekundach. Oskar Sims, jego nowy hit bez końca przed 20 w Radiu SK. No ten pan ma już swojego bursztynowego słowika na półce z nagrodami. 2 lata temu podczas festiwalu w Sopocie go zdobył. A kto w tym roku powalczy o tę legendarną nagrodę, to zdradzę wam już za chwilę.

0: Jeśli lubicie dobre kino, to środek tygodnia wcale nie musi oznaczać wieczoru na kanapie. Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie, to jest SK Summer City, a ja sprawdzam, co ciekawego na przykład już jutro można robić w Opolu. No i warto na pewno zaplanować sobie środę w kinie Meduza, bo na przykład tam właśnie będziecie mieli okazję obejrzeć film pod tytułem Wszyscy moi wrogowie. To najnowszy film Andrew Pattersona, w obsadzie m.in. Matthew McConaughey i Kurt Russell. Jest trochę dramatu, trochę kryminału i do tego historia rodziny, która po latach próbuje poukładać swoje relacje. Więc jeżeli macie ochotę na coś mocniejszego niż typowa wakacyjna komedia, no to myślę, że środowy wieczór w Meduzie może być naprawdę dobrym pomysłem i całkiem fajną propozycję na spędzenie tego wieczoru.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan, Emo i Sarsa, Natalia Mujanga, Jovi oraz Oceana. To oni dokładnie za tydzień o tej porze powalczą o legendarnego bursztynowego słowika. To konkurs w ramach Top of the Top Sopot Festiwalu. Ta cała impreza potrwa 4 dni, a wystartuje w poniedziałek. Oprócz rywalizacji o bursztynowego słowika nie zabraknie też koncertów z największymi hitami, nietypowych duetów czy koncertu ku pamięci Stanisława Sojki. SK też tam będzie. Już teraz zapraszamy. Mam nadzieję, że na siebie gdzieś tam w Operze Leśnej albo okolicach wpadniemy. O, zresztą przez cały ten tydzień możecie polować na bilety na festiwal w Sopocie. W poniedziałek i w czwartek na deskach Opery Leśnej pojawi się Zalia, która zapowiedziała, że jeszcze przed festiwalem, a dokładnie dzisiaj w nocy, opublikuje nową piosenkę. Jej tytuł to Daj mi znak i jak napisała w sieci Zalia, będzie to jej kochana, wyczekana ballada. No i będzie to kolejna zapowiedź nowej płyty wokalistki. Pierwszym hitem jest Tylko kochaj mnie, no i ten hit zagram na pewno w tej godzinie imprezki.
1: Impreska.
3: Wakacyjna zresztą. 2 minuty po godzinie 20. Handżak z tej strony. Za kilka chwil ktoś z was, kto opowie mi o tym, w czym chciałby być mistrzem, dostanie tysiaka. Zapraszam ze zgłoszeniami na sk.pl. Teddy Swims, Glass Animals i Alan Walker z Evo Max. Tak, gramy już teraz.

0: Was, Joy Riptide na antenie Eski. Za chwilę AG R&B, czyli Ring My Bell, ale najpierw ja zadzwonię.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Ale nie dzwonkiem będę dzwonił, tylko telefonem, tradycyjnie. Do Arka, który był na SK.pl. Dobry wieczór, Arku.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Pytamy was na SK.pl, w czym chcielibyście zostać mistrzami? No i masz taką dziedzinę, która cię jakoś tak wciągnęła ostatnio. Co to takiego?
2: Jedna z wielu, ale która taka, no najbardziej chyba najbliższa mi sercu, to pszczelarstwo.
0: Pszczelarstwo! Ciekawe tak. Bardzo. Tak. Czekaj, gdybyś bardzo chciał być na przykład mistrzem kurnika, to bym zapytał, czy to tak, nie wiem, z pasji, czy dla jaj. A jeśli chodzi o pszczelarstwo, to tak z pasji, czy dla miotku?
2: Nie, z pasji.
0: Okej.
2: Okay. Miodek to jest jakby efekt uboczny hodowania pszczół.
0: Ale czy można jakiś tak krok powiedzieć. W tym kierunku już zrobiłeś, czy na razie to jest sfera marzeń?
2: Oj, to sfera marzeń i takie rozeznanie na razie delikatne.
0: Okej. Okay. No słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby to wszystko było miodzio po prostu, rzeczywiście, jeśli chodzi o twoje plany. I na dobry początek może gadżety od TEP Edukacja i do tego jeszcze 1000 złotych.
2: Co?
0: No tak, serio. Sprawdziłem, że za tysiaka to nawet ul można już kupić, także powinieneś dać radę, więc pierwszy ul masz od Eski, krótko mówiąc.
2: Super.
0: Teraz czekamy na słoik miodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl

0: Tak, właśnie imprezkowo-wakacyjnie wam gramy w Radiu SK. Wtorkowy wieczór, 20:30 na zegarkach. Pozdrowienia dla tych, którzy na urlopie teraz i którzy potrzebują takich dźwięków. Więcej jeszcze znajdziecie w programie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem i w sobotę również od północy, ale też przez całą dobę w naszej apce można sobie odpalić kanał SK Live Remix i słuchać setów dowoli. Deal the easy bizu, careful, to już za nami na antenie Radia SK. Za kilka chwil Rose i Bruno Mars, także z pozdrowieniami dla tych, którzy być może w tej chwili stoją w kolejce na stacji benzynowej, ale nie po jakieś tam napoje, tylko po paliwo, bo wiadomo, że jutro te ceny paliw będą nieco wyższe niż dzisiaj, więc jeszcze jest szansa, żeby dzisiaj ciut taniej zatankować. Muzyczne paliwo za chwilę wlewamy do waszych głośników. Co ważne, za darmo.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
2: I po reklamie.

0: doskonale, że to brzmi New Religion, Bibi Rexha i Faithless, oczywiście pobrzmiewające w tle 20 minut, nie, 17, do godziny 21. Tak brzmi wtorkowy wieczór bez cechanczak z tej strony. A skoro mamy już wtorkowy wieczór, no to trzeba go trochę podsumować. No cały wtorek możemy podsumować, a więc akcja chwalisz czy się żalisz. Możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i pochwalić się czymś fajnym, co się u was dzisiaj wydarzyło, ewentualnie pożalić na coś mniej fajnego. Jak człowiek z siebie wyrzuci, to czasami robi się lżej. Czekam na głosówki. Na przykład dostałem wiadomość akurat pisaną tutaj od słuchaczy, którzy chwalą się, że słuchają nas na Malcie. Anetka, Radek, Oliwia i Tyberiusz. Teraz tylko pytanie, czy chodzi o Maltę gorącą wyspę, czy o poznańską Maltę. I tu bardzo fajnie. Jeśli chodzi o głosówki, to jest już pierwsza od Roberta.
1: Chwalę się, wstałem i nie zasnąłem.
0: A to jest już jakiś sukces, ale później można się położyć i wtedy warto zasnąć. Zalia już teraz w Esce.

0: Run, Run, River. No my też tak biegniemy w kierunku 21. David Guetta, Alok na antenie Radia SK tuż przed 9. Zanim zagram kolejne hity, to szybciutko sprawdzam, czy się chwalicie, czy żalicie w ten wtorkowy wieczór. Amelia nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Ja razem z mamą chcemy się pożalić, ponieważ my niestety jedziemy na nocną zmianę do pracy i nie ma się niestety czym tutaj chwalić.
0: No rozumiem, ale umówmy się dziewczyny, że jak na koniec miesiąca zrobię tę akcję ponownie, to wtedy się nagracie i się pochwalicie, że dostałyście za tę pracę ciężką dużo pieniędzy.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Kto powiedział, że w bibliotece trzeba tylko siedzieć cicho i na przykład tylko czytać książki? W Opolu można podejść do tego tematu zdecydowanie bardziej imprezowo. Paulina Chorwatowska, to jest SK Summer City. Sprawdzam, co ciekawego właśnie można robić jeszcze do końca wakacji, a na przykład w każdą środę sierpnia w strefie gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy Piastowskiej czeka na Was biały labirynt. Jest to taki literacki escape room. Są zagadki, są zadania, no i trochę główkowania, a przy okazji możecie sprawdzić, ile pamiętacie z literackiego świata. No i co ważne, zabawa jest bezpłatna, przygotowano ją zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych nieco starszych. Tylko jedna ważna uwaga, jeżeli chcecie wziąć udział w tym białym labiryncie, to koniecznie wcześniej trzeba się zapisać.
6: Eska.
8: Eska.
6: Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Imprezka.
10: Imprezka.
6: Imprezka.
11: Minuta po 21. Chwilkę temu Amelia mówiła, że jedzie z mamą na nocną zmianę do pracy. No to tym, którzy będą dopiero pracować, pewnie espresso się przyda. Za chwilę Sabrina Carpenter serwuje, ale wcześniej łatwo gęgi Majko wam zagram, czyli wszystkie marzenia. Tu Hanczak, dobry wieczór.

0: Martin napisał w sprawie akcji Chwalę czy się żalę, że on się akurat chwali tym, że do 22 jest w pracy, a później ma 5 dni wolnego. No takiego chwalenia się to akurat nie oczekiwałem. Some Run Dressed już teraz w Esce był, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś świeżutkiego, to ja się pochwalę, że mam dla was nowość, chociaż tak naprawdę Wielka Brytania, więc jeżeli słuchacie nas teraz w Wielkiej Brytanii przez internet, przez naszą apkę, no już zna ten hit od jakiegoś czasu. Zobaczymy, czy przyjmie się również w Polsce. Silva Bampa to jest 25-letni DJ, producent, bardzo zdolny i za chwilę nas rozrusza. On Tonight to jest jego kawałek, który już teraz wam serwuję.

0: Byłem dzisiaj na bazarku i widzę, że słoneczniki jak najbardziej na czasie teraz. No w końcu to ten czas w roku. No więc Sunflower, słonecznik na antenie Radia SK także na czasie. Post Malone, Sway Lee już za nami. Hanczak z tej strony, to wakacyjna imprezka. Wracamy do akcji. Chwalisz czy się żalisz tym wtorkiem? Teraz Mikołaj, który nagrał głosówkę na Messengerze SK. Cały czas się zastanawiamy, mówię w liczbie mnogiej, bo towarzyszą mi też słuchacze na TikToku, czy pan się chwali czy żali? Mikołaj.
1: Ja na przykład dowiedziałem się, że moja żona właśnie rodzi i jadę do niej. Jeśli macie jakieś rady, to błaga. Dajcie jakieś. Będzie to syn.
0: Gratulacje. No mam dwie rady, tak na gorąco. Pierwsza to oczywiście przyj, ale to bardziej dla twojej żony, ale przyj z nią. No a druga, no to ogarniaj pępkowe.

0: Nie wiem, gdzie słuchacie teraz Radia SK. Wiem o Mikołaju, że słucha w drodze na porodówkę, bo kilka chwil temu opowiadał, chwalił się tym, a może żalił, nie, chwalił się tym, że jego żona zaczęła rodzić.
1: Jeśli macie jakieś rady, to błaga. Dajcie jakieś.
0: No i oczywiście, że słuchacze dają. Monika?
2: Siema, ja w sprawie tego pana, co żona mu rodzi. Ja mam taką poradę. Przede wszystkim, jak to mawia cytat z Killera, twardym trzeba być, a nie miętkim. Także niech pan będzie twardy, a nie miętki i niech się urodzi zdrowe dziecko. Pozdrawiam.
0: Wszyscy słuchacze Radia SK trzymają za was kciuki, Mikołaj, i cała twoja rodzinko-familio, no. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ale fajnie. To są takie emocje, które bardzo, bardzo lubimy. A to jest pani, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Daria Zawiałow. Wszystkiego najlepszego.

0: drugiej połowie lata obowiązują kostiumy kąpielowe w kolorze mango, przynajmniej wśród fanów Sylwii Grzeszczak. Mango to jest jej nowy hit na naszej antenie, chociaż trochę chłodno się zrobiło, więc na kostium kąpielowy radziłbym założyć kurtkę. Może jeszcze nie puchówkę, ale wieczór chłodny. 6 minut nam zostało do 22, to na koniec wakacyjnej imprezki dzisiejszej jeszcze sukces Kasi niewątpliwy.
1: Byłam w tym roku drugi raz na siłowni. Drugi raz. Nie zdążyłam zrobić formy na lato. Stwierdziłam, że może zdążę zrobić formę na Sylwestra, więc trzymajcie kciuki i wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru. Niektórzy by powiedzieli, że kondycję na Sylwestra to się ćwiczy w inny sposób, ale pochwalam to, że się przełamałaś, poszłaś na siłownię. Trzymam kciuki za kolejne razy, ale pamiętaj, nie przejmuj się, gdyby coś nie poszło, bo rzeczywiście na Sylwestra to na kostium kąpielowy to na pewno trzeba będzie puchówkę już założyć. Także się nie ma czym za mocno też przejmować. I tak jesteś piękna. Kasia, pozdrowienia, a jutro z Kasią Węsierską zapraszamy na Wrzuć na Luz od 14, a za chwilę oczywiście gramy wam dalej, między innymi Tame Impala i Jenny Dracula po 22. Kanczak, dobrego wieczoru, cześć!

0: Eska. Summer City.
1: Ależ przed nami same muzyczne sztosy. Paulina Chorwatowska, to jest Eska Summer City, a mam dla Was aż dwie muzyczne propozycje, a myślę, że są to propozycje nie do odrzucenia. Jeżeli lubicie letnie koncerty, to tę datę zdecydowanie warto zapisać. Dokładnie 27 sierpnia w Opolskim Amfiteatrze wystąpi Kaśka Sochacka. To część jej trasy Lato w Amfiteatrach, więc możecie spodziewać się plenerowego klimatu, autorskich hitów, no i koncertu, który absolutnie idealnie będzie pasował do sierpniowego wieczoru. A gwarantuję Wam, że muzyczne doznania są na najwyższym poziomie. A jeżeli lubicie planować koncerty z wyprzedzeniem, to od razu dopiszcie sobie też datę 18 września, bo wtedy na tej samej scenie z okazji 45-lecia zespołu wystąpi Lady
0: Eska.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: SK Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?